0: Patrole policji przy szkołach to po serii ataków nastoletnich nożowników. Wstrząs w kopalni Budryk na Śląsku. Górników ewakuowano na powierzchnię. Na koniec żonkilowy Marsz Nadziei, który przeszedł ulicami Krakowa. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali w środę w Ostrołęce i wczoraj pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
2: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
1: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
3: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
1: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
0: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób. Ewakuowani górnicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ordontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie. Pracowników ewakuowano na powierzchnię. Wstrząs nie miał skutków na dole. Nikt nie ucierpiał. Wydobycie na jednej ze ścian jest jednak wstrzymane. Kopalnia Budryk w Ordontowicach należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Będą domagać się sprawiedliwości w sądzie. KPR Ruch Chorzów, dziewięciokrotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. Szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we

0: To jest przestępstwo dla mnie.
1: Miasto chce większej kontroli nad publicznym finansowaniem spółki, dlatego wypowiedziano umowę.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Żonkilowy Marsz Nadziei przeszedł ulicami Krakowa. To w geście solidarności z podopiecznymi hospicjum Świętego Łazarza. Marsz poprzedziła kwesta prowadzona przez młodzież. Na zakończenie na plantach przy krakowskiej kurii uczestnicy zasadzili 3000 żonkili.
3: Przyszliśmy tutaj, aby wesprzeć, a także pomóc, że jesteśmy z nimi.
4: Nie dzieli nas wiek i sadzimy te żonkile i wspieramy.
3: Czuję, że robię coś dobrego.
5: Co roku jesteśmy na kwestach, po prostu naprawiam takiego bakcyla.
6: Mamy opaski ze żonkilami.
7: Jest takim radosnym wydarzeniem, które symbolizuje naszą solidarność, naszą troskę o chorych. Bierze w nim udział bardzo dużo młodych ludzi.
1: Dodawała Renata Połomska z hospicjum Świętego Łazarza. Wiosną, gdy zakwitną żonkile, 30 raz rozpocznie się akcja Pól Nadziei.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: A my rozpoczynamy przedweekendowy, bo już piątek, program poranny w Radiu Plus.
9: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
1: i Michał Konopiński.
9: Zapraszamy do 9:00. Teraz Police, Every Breath You Take.

0: Enrique Poveri, mama Maria na antenie Radia Plus. Marii nie widzę, jest Jan, Ludwik, Piotr, Przepełk, Sara, Sybilla, Wincenty, Dionizy, Dionizusz, Dionizusz?
1: No? Dionizjusz, tak.
0: Dionizjusz. Ginter, Guncerz, Gunter, to już mówiłam.
1: I Bożydar jeszcze jest. I Atanazja, i Arnold. Wszystkiego najlepszego.
0: Dzisiaj dzień znaczka pocztowego i rozpoczyna się tydzień pisania listów. Jak nie macie do kogo napisać list, można do siebie samego.
1: Można do nas napisać, do radia też.
0: A też, poprosimy.
1: Z przyjemnością odbierzemy i przeczytamy. Obchodzą urodziny aktor Krzysztof Stroiński.
0: Ryszard Rynkowski, piosenkarz, kompozytor, pianista, aktor.
1: Meksykański reżyser, scenarzysta i producent Guillermo del Toro.
0: I Steve McQueen, brytyjski reżyser i scenarzysta filmowy.
1: I Zygzak McQueen. A to innego dnia. 11 minut po godzinie 6 i czas na...
0: Jakaś bajka?
1: Tak, autka przecież. No, przecież. 11 po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza.
3: Na czym polega walka Chrystusa ze złem? Ta walka polega na przejęciu duszy, na zawładnięciu duchową stroną człowieka. No właśnie, i tutaj pytanie do mnie: na kim ja polegam? Czy w swoim życiu duchowym, czy w swoim wewnętrznym przeżywaniu rzeczywistości polegam tylko na sobie? Czy to moją podstawą jest Pan Bóg, jest wiara w Niego, jest ścisła relacja z Nim? Jeśli polegam na Jezusie, to wtedy mam dobry fundament i mogę z tymi przeciwnościami złymi, duchowymi walczyć. A warto jednak zadać sobie pytanie: na czym ja polegam? W kim pokładam nadzieję?
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: rozpoczyna się tydzień pisania listów. Do 15 października będzie można usiąść, przysiąść, napisać, a jak się komuś spodoba ta stara forma korespondencji, no to można się zapisać, jest taka grupa na Facebooku, Stare Konie Piszą Listy.
1: O.
0: No.
1: Do kogo?
0: No, do siebie też, między innymi, mam nadzieję. Zresztą nie wiem, ale może warto zajrzeć i się dowiedzieć, no bo to fajna, myślę, że fajna inicjatywa.
1: Koń do kobyły, a kobyła do konia.
0: No nie, no nie, no co ty, no stare konie, że duszą można być starym koniem na przykład.
1: No można, tak.
0: Czyli no, robić rzeczy, których już nikt nie robi albo zapomniał, że się
1: takie
0: robi.
1: Takie konserwatywne trochę,
0: bierzesz
1: dawne.
0: Bierzesz pióro, na przykład piórem skrobiesz, wiesz, musisz kaligrafować
1: a
0: ładnie.
1: Właśnie,
0: myślę,
1: to jak, no.
0: Pomyśleć o tym, że ktoś, odbiorca musi to jakoś ładnie przeczytać, tak?
1: No to prawda.
0: No, także fajnie jest. Sama chyba napiszę list.
1: A wiesz, że są bardzo popularne warsztaty kaligrafii, które uczą cierpliwości, no też ładnego pisania i to by się nadało do tego, żeby list do kogoś napisać później,
0: no właśnie,
1: w tym
0: ja zauważyłam,
1: stylu.
0: Że ostatnio nawet jak krzyżówki rozwiązuję, to już te litery jakieś takie rozlazłe są, bo ręka nie wyrobiona. No, kiedyś człowiek pisał dużo, to była wyrobiona i pięknie szło.
1: Ale rozczytujesz się, bo ja czasem coś na bazgrze zakupy do sklepu,
0: zakupy do sklepu.
1: I nagle patrzę do jeden produkt, nie wiem co to jest, no kto to pisał.
0: Ale to widzisz, to dobrze, że jeszcze piszemy normalnie, bo niektórzy te emotikionki robią tam, ciasteczko narysują, czy tam torebkę cukru, ale to więcej wymaga chyba jednak zachodu. No dobrze, 26,5 minuty po 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, piszemy złotą czcionką, piątek, 9 października.

0: propos pisania, tym razem nie listów, ale wierszy. Wczoraj Nagrodę Nobla dostała poetka kanadyjska Ann Carson.
1: Ja przepraszam, ale trochę byłam zagustowana tym wyborem.
0: No, znasz ją?
1: Nie, ale że poetka, no.
0: No poetka, no czasem są poeci nagradzani.
1: Ale kto teraz poezję czyta?
0: No właśnie o to chodzi, żeby czytać, no. Ale chciałem, bo czytam, że ona się dowiedziała o tej nagrodzie, jak była w Islandii. I co tam robiła?
1: No.
0: Słuchała wiatru. Więc zapowiadamy...
1: Słuchaj wiatru w polu, znaczy szukaj.
0: Zapowiadamy prognozę pogody.
1: Ale czekaj, bo ja dzisiaj, bo koty mam takie, że one rano muszą nawet ten balkon, więc otwieram ten balkon, a tam takie... że koty uciekły do łazienki.
0: No właśnie. Posłuchajmy za chwilę o wietrze. Posłuchajmy, jak deszcz dzwoni jesienny, skoro już przy poezji jesteśmy.
1: I to są te dobre strony jesieni, na które czekaliśmy cały czas. O akcji jeszcze opowiemy, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jest wpół do siódmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny atak Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy. W nocy Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alertę RCB. Wojsko poinformowało, że samoloty wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. W wiadomościach USA mężczyzna postrzelony przez agenta ICE w Nowym Jorku. Agenci otoczyli jego samochód, w którym był z 5-letnim dzieckiem i oddali serię strzałów, poinformował burmistrz miasta. Wezwał też Donalda Trumpa do zakończenia operacji ICE w mieście. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens. Do tej pory rywalizowały ze sobą dwa razy. Oba spotkania bez straty seta wygrała Świątek. Początek dzisiejszego meczu o 13:00. Zwyciężczyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen Elina Svitolina.
2: Monika Wec, wiadomości lokalne. Pionierzy Zielonej Góry mieli swoje spotkanie w ramach zbliżającego się Dnia Seniora. To bardzo ważne osoby dla miasta, zaznacza Małgorzata Ostrowska z Zielonogórskiego Magistratu.
3: Seniorzy, a szczególnie seniorzy zgromadzeni w Stowarzyszeniu Pionierów Zielonej Góry, są bardzo ważną grupą mieszkańców Zielonej Góry. Bardzo jest to grupa zaangażowana w współdziałanie i dbanie o historię miasta i o to, co w tym mieście działo się zaraz po wojnie. W zasadzie na przestrzeni wszystkich lat aż do dnia dzisiejszego. Jest to bardzo zwarta grupa, dlatego też dbająca mocno o historię, dlatego też jest oczkiem w głowie władz miasta.
2: Obecnie pionierzy Zielonej Góry zrzeszają 130 osób. Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się 14. edycja Dni Polsko-Niemieckich. Obchody zainaugurował panel poświęcony aktualnej współpracy Polski i Niemiec. W programie są kolejne spotkania, m.in. z kucharzem Grzegorzem Łapanowskim i byłym piłkarzem Łukaszem Piszczkiem. Uniwersytet Zielonogórski współpracuje także z niemieckimi uczelniami i instytucjami przy wspólnych projektach. W Zielonej Górze poranek jest chłodny, termometry pokazują około 8-9 stopni. Początkowo niebo jest dość pogodne, ale z czasem pojawi się więcej chmur. Wieje umiarkowany zachodni wiatr, który momentami jest silniejszy. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Za 26 minut będzie 7, to poranek piątkowy, rozpoczynamy nowy dzień.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: Dziś trochę poważniej, ale sytuacja napięta jest w szkołach, o tym za kilka minut.

0: To Blondie na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie 7.
1: Domek myśli od samego rana.
2: Nożownicy w szkołach, strach rodziców, patrole policji przed placówkami i pytanie o to, jak zabezpieczyć szkoły. Czy już niedługo do szkoły będzie się wchodzić jak na lotnisku? Przez bramkę wykrywającą niebezpieczne przedmioty, kładąc tornister na taśmy, prześwietlając prace domowe, czy biorąc na wyrywkowe kontrole przy tablicy? A z płynów tylko minimalna ilość oleju w głowie. Bo buty to już teraz trzeba zdejmować, żeby zmienić obuwie. Miejmy nadzieję, że nas nie zastraszą, ale jak już trzeba będzie przejść przez bramki bezpieczeństwa, niech dalej też będzie jak na lotnisku. Niech zostają marzenia, a dzieci na skrzydłach niech lecą wysoko i bezpiecznie.
1: Radio Plus Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Po reklamie.

0: Za 5,5 minuty będzie godzina 7 w Radiu Plus.
1: A skoro już mówiliśmy o wczorajszej literackiej Nagrodzie Nobla, to będziemy wspominać naszą polską sprzed lat.
0: No to posłuchajmy, Artur Moczarski wszystko wyjaśni. 9 dzień października mamy w kalendarzu.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 9 października 1920 roku generał Lucjan Żeligowski, pozorując niesubordynację wobec naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, zajął Wilno i okolice. Tego dnia w roku 1980 Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Znakomity poeta, który po wojnie był m.in. attaché kulturalnym ambasady w Paryżu, znał tamtejszą bazylikę Saint-Denis, gdzie spoczywa wielu królów Francji. Swoją nazwę zawdzięcza ona świętemu Dionizemu, który około 250 roku po Chrystusie przybył z Italii nad Sekwana jako jeden z kilku biskupów wysłanych przez papieża Fabiana, by ewangelizować Galię. Kapłani pogańskich kultów, tracąc wpływy, poszli na skargę do rzymskiego namiestnika, a ten w administracyjnej gorliwości kazał ściąć misjonarzy na wzgórzu, które dziś nazywamy Montmartre, dosłownie wzgórzem męczenników. Dziś na nim wznosi się Bazylika Sacré-Cœur. Na grobach biskupów powstało opactwo świętego Dionizego, a w bazylice przez całe stulecia w skarbcu przechowywano nie tylko relikwie i cenne przedmioty liturgiczne, ale także insygnia koronacyjne królów Francji.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: takie tango o poranku. O, już nóżki chodzą, rączki chodzą, wszystko chodzi, tak jest.
1: Ale musisz energia. Jeszcze posiedzieć do 9, przepraszam.
0: I róża w zębach, i lecimy. No dobrze, przepraszam, ale jakoś mnie porwało to tango manamowe na antenie Radia Plus.
1: Pamiętaj, że do tanga trzeba dwojga, jak śpiewała konkurencyjna ekipa. Ale my teraz skupiamy się na wiadomościach, bo już 7 się zbliża. Najważniejsze z nich i prognoza pogody też będzie.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
2: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Zabił woźną i ranił dwie osoby. Dziś decyzja sądu w sprawie 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Tymczasem służby badają wątek internetowego wyzwania. Premier zwołał specjalną naradę. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś sąd zdecyduje o przyszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł-Nowinę. Ranił 3 osoby, 37-letnia woźna nie przeżyła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak wyglądały te ostatnie godziny i co dalej z 15-latkiem?
2: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów, pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
3: Może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
2: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
4: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
5: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
6: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
2: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
1: To był Jakub Krzyżak. Przypomnijmy, to kolejny atak na Mazowszu. Wcześniej w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
7: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole-Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
8: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
7: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości, mówiła rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
9: Gdzieś krąży w sieci jakaś informacja i my to wszystko bardzo skrupulatnie weryfikujemy.
7: Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Areszt

0: kwotach od 500 tysięcy do 1 000 000 złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
1: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
0: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
1: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
2: O czym informował Grzegorz Mnich. Dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych. Niezależnie od wyników ankiety, władze mogą ograniczyć tylko używanie ich na miejskich imprezach. Nie mogą natomiast sami regulować przepisów wobec użytkowników prywatnych, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
4: Ale jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować do organów administracji rządowej, tutaj przede wszystkim do wojewody pomorskiego, o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
2: Konsultacje online potrwają do 19 października.
5: W Zielonej Górze poranek jest chłodny, termometry pokazują około 8-9 stopni. Początkowo niebo jest dość pogodne, ale z czasem pojawi się więcej chmur. Wieje umiarkowany zachodni wiatr, który momentami jest silniejszy. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Przypominamy, że to piątek, więc weekend powoli się zaczyna, ale jeszcze cały dzień przed nami.
2: Przypominamy również o zmianie w pogodzie, ale więcej będzie w piosence, że deszcz pada. Zaczyna padać.
1: I przypominamy jeszcze o zmianie czasu. 7:05.
2: I jeszcze szukamy zmieniło się, dobrych stron jesieni też szukamy, ale to o tym za chwilę. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zmiana czasu 24 dopiero.
1: Nie no, była no 7:04, była już jest 5. Czas leci bardzo szybko.
2: Ale nadal jeszcze
1: szczególnie letni. O poranku.

fait encore plus chaud.

0: milionów lat istnienia roślin owocujących na Ziemi, a dopiero teraz pojawił się taki okaz. Ja nie wiem, czy przez te 100 milionów lat ktoś to badał, ale pewnie jakby człowiek nie dołożył ręki, to by i taki okaz nie powstał. Chodzi o gigantyczną dynię, która pobiła rekord świata. 1295 kg.
1: Przepraszam, nie, to nie jest możliwe.
0: Ponad tona. No jest to zdjęcie nawet.
1: No
0: jest
1: ty, dostała... no to pan... przecież... Czyli to nie były bajki z mchu i paproci o tej karocy wydrążonej z dyni?
0: Być może tak, może nie były, ale to potężny tonaż, jeżeli chodzi o samochody i pojazdy. Ale tu jest dyja, którą trzeba pokroić, zjeść, zupę zrobić, nie wiem, ale co będzie z tego.
1: No nie, no czekaj, to piłę trzeba mieć łańcuchową, żeby
0: na początku
1: pokroić.
0: Pewnie tak. Wynik został oficjalnie potwierdzony przez polskiego sędziego Księgi Rekordów Guinnessa i do tej księgi wpisany, a dynię pokazano, ciekawe jak ją dowieziono tam w ogóle, na wystawie, na konkursie w Berkshire w Wielkiej Brytanii.
1: Mnie to by bardziej przemawiało do, że tak powiem, wyobraźni, ilość, znaczy w sensie obwód, wzrost.
0: Tak, 6 metrów.
1: A, 6 metrów.
0: Tak. Ale wiesz co, czytam,
1: to
0: że
1: nie byle co.
0: To nie tak łatwo, bo
1: całą wodę wypiła.
0: Hodowca każdego dnia dostarczała jej, to trzeba przeliczyć sobie, bo nie wiem, 130 galonów wody, a prawie 600 litrów każdego dnia i mówi, że 6 godzin dziennie pracował nad dynią. Ja to się niczym w życiu nie zajmował, tylko tą dynią.
1: Unia Europejska powinna zakazać hodowli dyni, skoro to tyle wody pochłania.
0: No tak, ale mamy z wodą. Wszystko pochłania wody. Krowy pochłaniają wodę.
1: A nie, one pochłaniają, wydalają i tam tak. Nie wiadomo co jeszcze.
0: Dżinsy
1: robią.
0: Pochłaniają wodę.
1: A wodę tak.
0: Sztuczna inteligencja i nasze komputery pochłania wodę. Wszystko pochłania.
1: Ja też bym pochłonęła szklankę wody.
0: Proszę bardzo, zaraz ci przyniosę. Do tej kawy.
1: Do tej kawy, dokładnie tak.
0: Woda to nam z nieba dzisiaj leci trochę.
1: A trochę leci, to rzeczywiście. Krążenie wody w przyrodzie występuje, zdecydowanie. Dobrze, no to co z tą dynią? Pewnie pestki ma takie wielkie, że zęby można połamać.
0: Zasadzi nową i znowu będzie 6 godzin dziennie harował, żeby pobić własny rekord.
1: Ale dynia wkracza oczywiście na stoły i do przetworów, bo to jej czas teraz jest. Za chwilę na naszej antenie Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: Rany program Radia Pustra nastaje 26 minut po godzinie 7. Szukamy dobrych stron jesieni, prawda?
1: Szukamy i pomożecie nam w tym, pisząc na stronie radioplus.pl, za co najbardziej lubicie tę porę roku.
0: Czeka kubek wspaniały z logo Radia Plus, wyjątkowa, bo limitowana wersja takich kubków, nie da się nigdzie kupić, z Bolesławca. Są elementy, oczywiście jest barwnik niebieski, jest logo, ale też są dwie książki do poczytania, bo jesień to nie tylko czas na gorącą herbatę, ale i na wspaniałą lekturę. Tak?
1: Tak. No to czekamy na wasze zgłoszenie. Zadzwonimy i pogadamy o tym, za co lubicie jesień. Naprawdę nie tylko są liście, nie tylko kocyk, nie tylko książka, ale rozmaite macie podejścia do jesieni właśnie i rozmaite pomysły na spędzanie czasu.
0: No to czekamy, bo też chcielibyśmy się zainspirować może. Numer 1 teraz, Tora Tora w Radiu Plus.

0: Dobrze się czujesz?
1: Dobrze.
0: Bo właśnie, nie wiem...
1: To coś nie wygląda?
0: Właśnie przeczytałem, że pół godziny temu dotarło do nas czoło chmury plazmy. Wyrzut na słońcu, jest jakaś burza elektromagnetyczna, ale to też znak, że może u nas wystąpić zorza. No, przepraszam cię bardzo, u nas już tak zaszło słońce, że żadnej zorzy zobaczyć nie można. Ale może ktoś jest w takich obszarach, gdzie jest jeszcze niebo zaciemnione, to proszę szukać wzrokiem. Wiem, że chmury, ale może się to tam przedrze.
1: Jedyna plazma to za moimi plecami.
0: Ale ona wyłączona, my tutaj nie korzystamy.
1: Mamy telewizor, jak trzeba podglądać. Na przykład jak Sławosz leciał w kosmos, to włączyliśmy. Jak były Mistrzostwa Świata, które rano się kończyły, też włączyliśmy. A tak to nie, to radio wygrywa z telewizorem.
0: Oczywiście, że tak. Silny, koronalny wyrzut masy ze Słońca. Czujesz coś?
1: Nic.
0: Ja też nasze...
1: Ale ja jestem hipochondrykiem. Jak mi opowiadałeś takich rzeczy, to zaraz mnie zacznie głowa boleć.
0: Nie, absolutnie to nie ma wpływu na nas, to na elektronikę. A ty chyba cały nie jesteś z elektroniką.
1: Nie, ja nic nie mam.
0: Całe szczęście. Czas na wiadomości, prognozę pogody. W Radio Plus 28 minut po 7.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
2: Netto przedstawia.
4: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Legionowo na Mazowszu zamyka dziś dwie szkoły podstawowe. To w związku z atakami nożowników w innych placówkach w województwie. Urząd Miasta przekazał, że szkoły numer 3 i 7 znalazły się na tak zwanej liście związanej z internetowym wyzwaniem. Wspomniany wątek wyzwania sprawdza aktualnie policja. Jest to jedna z wersji dotycząca ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm uchwalił wczoraj ustawę. Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Regulacja wprowadza też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Kandydują senator KO Monika Piątkowska i radny miejski Łukasz Gibała.
2: Monika Wec, wiadomości lokalne. Zielonogórscy pionierzy działają w mieście ponad 30 lat. O działalności Wiesław Pyrzewicz, sekretarz zarządu.
3: Jesteśmy zawsze obecni w życiu miasta, takie mamy hasło. Uczestniczymy w wszystkich uroczystościach, staramy się przynajmniej uczestniczyć w miejskich obchodach świąt państwowych i rocznic patriotycznych. To po pierwsze składamy kwiaty, występujemy ze sztandarem. Zbieramy przede wszystkim, to głównie sekcja historyczna zbiera materiały, czyli wspomnienia, dokumenty, zdjęcia z lat powojennych, czyli z lat pionierskich, czyli z lata 40, 45, 6, 7, 8, z tego okresu.
2: Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry zrzesza blisko 130 osób. Październik to miesiąc szczególnie poświęcony profilaktyce raka piersi. Lubuszanki w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać mammografię w ramach programu NFZ. Badanie przysługuje raz na 2 lata, a skierowanie nie jest potrzebne. NFZ przypomina również o samobadaniu piersi. Kobiety po 20 roku życia powinny wykonywać je raz w miesiącu. W Zielonej Górze poranek jest chłodny, termometry pokazują około 8-9 stopni. Początkowo niebo jest dość pogodne, ale z czasem pojawi się więcej chmur. Wieje umiarkowany zachodni wiatr, który momentami jest silniejszy. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Wstaliśmy i mamy się dobrze, to już, tak szczerze mówiąc, połowa naszego poranka.
2: Dzień dobry, witajcie. Kombi za chwilę, teraz Bonnie Tyler, It's a Heartache. Kasia Kozimor.
1: Tomek Woloszczyk.
2: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Alina Frąckowiak w utworze Dancing Queen śpiewała Królowa bez korony. No to mamy Królową bez korony, ale to hełm ma na głowie.
1: O kim mówisz?
0: O pani Sutidzie Bajrasz Sudzie Bimalala Kszanie.
1: Ojej.
0: Jeżeli dobrze wymieniłem, nie i przeczytałem. Kszanisz? Królowa Tajlandii, wyobraź sobie, zasiadła ze sterami myśliwca. O, poleciała proszę. Gripenem i to tak samodzielnie. Mhm. Nawet film jest nagrany.
1: Nie, no czekaj, królowa, wznosi... taka prawdziwa królowa?
0: Prawdziwa królowa. Król Rama stał na...
1: Gripenami lata?
0: Król Rama X stał na ziemi i obserwował, jego żona wzbiła się w niebo. A to nie tak, że sobie teraz siadła
1: stał
0: nagle...
1: i drżał.
0: Nie, bo ona wyszkolona. To nie jest tak, że jakaś promocja, że nagle film reklamowy czy coś. Ona od kilkunastu lat się szkoli na rozmaitych samolotach i w końcu po raz pierwszy poleciała Gripenem. Wszystko się odbyło bez przeszkód, wszystko zgodnie z procedurami. Szwedzki koncern produkujący Gripeny się bardzo chwali tym filmem, że proszę bardzo, królowa za sterami. Gdyby, nie daj Boże, jakaś wojna wybuchła, no to królowa pierwsza da przykład rodakom, że będzie bronić swojej ojczyzny.
1: I pokieruje, oby nie musiała. Trzymamy za to mocno kciuki. Niech sobie tak lata hobbystycznie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No ładnie, nieźle. Zaimponowała mi. Co ja dzisiaj będę robić? Może jakieś szkolenie przejdę. Za chwilę na naszej antenie Ever David Ward.
0: Ona ma te myśliwce, ty masz rakiety.
1: O tak, tak.
0: Będzie grane?
1: Będzie grane, oczywiście. Aha. James Brown za chwilę, It's a Man's World, a wcześniej Ever David w Radio Plus. Za 17 minut będzie...
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koniec.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Po reklamie.

0: strony jesieni w Radiu Plus.
1: A ty odnalazłeś swoje dobre strony jesieni w Radiu Plus?
2: No chyba te wieczorne takie, to, że nie będę tu oryginalny, takie, że ja teraz czytam tę lalkę, bo nie zdążyłem w szkole.
1: Serial oglądasz lalkę, czytasz już do kina się wybierasz, ja nie wiem, zlalczałeś całkiem.
2: To są właśnie te wieczory jesienne, jak pytasz, tylko jak się lalka skończy, będzie trzeba na noce i dnie się przerzucić, albo co. Zwłaszcza, że te noce będą długie, a dnie krótkie.
1: No, tak będzie. Szukamy dobrych stron jesieni, jeżeli znaleźliście swoje, chcecie się nimi podzielić, to zapraszamy na stronie www.radioplus.pl, znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
2: I tutaj taki cytacik z tych zgłoszeń. Jesień to moja ulubiona pora roku. Urodziłam się w tym miesiącu, uwielbiam te kolory liści, lubię jak spadają i fruwają nade mną. O. Dużo wątków liści się pojawia w waszych zgłoszeniach.
1: To jakby na zawołanie, dzisiaj będzie wiało, spadało i się do głowy nawet czasem przyklejało. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Texas Summer Sun, potem wiadomości, a po godzinie 8 wracamy.
2: Człowiek z liściem na głowie, chcesz powiedzieć?
1: No jakoś tak.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: kupony, pelety i inne gadżety. Pytamy, czy się przygotowujecie do zimy na naszym profilu facebookowym. Ktoś tam napisał, że może już czas zmienić opony na nowe. Czy te dadzą radę jeszcze jeden sezon? A na oponie napisane Made in Jugosławia.
1: O proszę.
0: To wyjątkowo jakieś dawne.
1: Tak,
0: wynalazek. Ja co się wgryzł w temat, nie ja co, tylko Piotr. O, może są założone na jakimś Jugo, toż to zabytek. Chociaż obecnie marka wraca, to Jugosławia już nie.
1: No tak, no dobrze, to ktoś tam jeszcze, a Sylwester napisał, że węgiel już zakupiony, opony całoroczne są, może zima nadchodzi.
0: Nie, my jeszcze się jesienią pozachwycamy, nie tak?
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Zielona Góra.
5: Zapowiadał akt przemocy w szkole. Policja zatrzymała dziś 16-latka. Tymczasem po serii ataków nastoletnich nożowników więcej policyjnych patroli przy szkołach. Nasz reporter rozmawiał z uczniami i rodzicami. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście.
6: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
5: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zapowiadają poważne konsekwencje. A po wczorajszym ataku w szkole podwyżkowym na Mazowszu policja sprawdzała wątek rzekomego internetowego wyzwania, które miało inspirować nastolatków. Funkcjonariusze w najnowszym komunikacie przekazali jednak, że nic nie wskazuje na to, by taki challenge faktycznie miał miejsce. Zaapelowano też o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych treści. Uczniowie i rodzice są w szoku po atakach nastoletnich nożowników. W rejonie szkół w całym kraju większa liczba policji patroli. A to reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu pod Wyszkowem i w Ostrołęce. Łączymy się z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest Dawid Olszewski.
7: Tak, jestem. Dzień dobry.
5: Rozmawiałeś z rodzicami i uczniami, pytałeś o nastroje i wzmożone patrole policji. Co usłyszałeś?
7: No, od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
8: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
7: Pani, widzę, odprowadziła dziecko.
8: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
7: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno pierwsze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
9: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem policja.
7: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadnego patrolu nie widać.
5: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek zaatakował wczoraj w podstawówce 3 osoby. Jedna z nich, 37-letnia woźna, zmarła. Wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych. Ranił 9 osób.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Tymczasem Sejm reaguje na serię ataków w szkołach. Posłowie przegłosowali ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia przepisów. Pierwszą

0: To, żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni.
1: Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi, czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
2: Odpowiadał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymał się od głosu.
3: W Zielonej Górze poranek jest chłodny, termometry pokazują około 8-9 stopni. Początkowo niebo jest dość pogodne, ale z czasem pojawi się więcej chmur. Wieje umiarkowany zachodni wiatr, który momentami jest silniejszy. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Przeciągamy się, wstajemy, zaparzamy co tam trzeba i dalej do pracy, bo to piątek przecież.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy. Boniem teraz ma Baker. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker.

0: strony jesieni w Radiu Plus.
1: A z nami dzisiaj jest Karolina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Napisałaś do nas, że lubisz jesień za małe przyjemności, bo rozumiem, te duże to już były, jakieś wakacje, basen, wyjazd, coś tam, różne rzeczy, a teraz czas na te małe.
2: Tak, dokładnie, tak napisałam.
1: Dobra, szelest liści pod butami na przykład.
2: O, tak, też bardzo lubię.
1: A co jeszcze?
2: Bardzo lubię na przykład kawę pod kocykiem i jesienną książkę.
3: Super. To się dobrze składa. Mamy dla ciebie kubek od Radia Plus, taki specjalny z Bolesławca. Wspaniała, super, ręczna robota. A do tego dwie książki. Agnieszka Olejnik, Cudne manowce, wydawnictwo Harde. Droga jest jak życie, najlepiej pokonuje się ją bez bagażu, po prostu ciesząc się każdą prostą i każdym zakrętem.
1: Chyba się przyda. Super. Harde.
3: Dobra,
1: to
3: ale
1: jeszcze, tak. Co jeszcze?
3: Jeszcze wydawnictwo PWN. Mhm. Jennifer Ackerman, Co wiedzą sowy?
2: O, bardzo świetnie, czekałam rzecz na tę książkę.
1: Na tę akurat?
3: No to trafiliśmy. Tak. Super, bardzo się cieszę.
1: Zupełnie tego nie, bo mamy tu dużo. Kasia losuje z pudła te książki, a tu się udało dobrze wylosować.
3: Chwyciłam
2: tak,
3: za
2: bardzo
3: sobie.
2: Dobrze, obie super.
3: Świetnie, cieszę się, że trafiłam w swoje gusta, Karolina.
2: Tak.
3: Super, pakujemy.
1: Ale ja muszę zacytować, bo tak jak złapiemy kogoś telefonicznie, to nie zawsze jest czas, żeby pozbierać myśli, a bardzo ładnie napisałaś, że lubię to, że jesień daje przyzwolenie na zwolnienie tempa, na leniwe poranki, długie spacery i chwile tylko dla siebie. Jest w niej coś nostalgicznego. No bo coś przemija, co było, no ale po sobie zostawia mnóstwo kolorów. Mm-hmm.
3: Super. Dziękujemy za ten wpis. Nagrodę oczywiście pakujemy i wysyłamy do Karoliny. Karolino, wszystkiego dobrego na jesień.
2: Bardzo dziękuję.
1: Ale jakie zwolnienie tempa? Słyszymy, że się spieszysz trochę.
3: No bo to piątek.
2: No właśnie, właśnie teraz muszę przyspieszyć, bo kończę dwutygodniowy urlop, także no niestety...
1: Do pracy.
3: Do pracy.
2: Tak. Mhm.
3: Dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, a kolejna szansa, żeby zdobyć wspaniały kubek Radia Plus i do tego zestaw lektur jeszcze dzisiaj na antenie naszego radia.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Radio Plus Zielona Góra.
4: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: A gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 9,99

0: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Zielona Góra.

0: Za 4 minuty w pół do 9:00 cytat będzie: kocham cię coraz bardziej każdego dnia. Ostatnie 10 lat, które spędziłem z tobą, to najlepszy czas w moim życiu. Dziś święto naszej miłości. Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie. Bardzo ładnie powiedziane.
1: Co to za
0: niezależnie wyznanie. Czy w takich warunkach, jak zostało powiedziane, czy przy świeczce i w domu w plastikowym kubku coś tam można nalać, to nieważne są okoliczności, ważne są te słowa. Ale tu okoliczności były, bo do Toskanii ją zabrał Robert i Anna Lewandowscy.
1: A to, że co?
0: 10. rocznicę ślubu mają.
1: Proszę,
0: i tak pięknie zrobili imprezę. Jeszcze znajomych zaprosili, na przykład był Sławomir Peszko, Wojciech Szczęsny, Sebastian Karpiel-Bułecka jest w takim gronie, no, proszę, bardzo proszę. Ścisłym. No i do Toskanii pojechali i tamten odnowił tę swoją przysięgę. Gole strzela na boisku, jest wynoszony pod niebiosa przez kibiców, ale tu najszczęśliwsze te lata życia, bo z żoną.
1: A to Milusia, że tak po 10 tak. latach nadal kocha i nawet pisze, że coraz bardziej.
0: No tak, coraz bardziej. No. Tak, nie rozkręca się.
1: No, proszę pana. Dobrze, no to jak jego kariera zresztą wciąż nie gaśnie. Za chwilę Skaldowie, prześliczna wiolonczelistka.
0: Pamiętajcie o miłych słowach. Oczywiście każdego dnia są ważne, ale jak jest rocznica, to już obowiązkowo.
1: Tak, to na pewno miło. 27 minut po 8:00, poranny program Radia Plus, to rano wstaje, wciąż trwa. Skaldowie.
0: Ona też coraz ładniejsza, ta wiolonczelistka.
1: A co?

0: Taki niewinny rym, z rana opony, pelety i inne gadżety. Jak się przygotowujecie do zimy? Ja co napisałem, żadne opony, żadne pelety i gadżety, jak najdalej od zimy i jesieni. To ten nie weźmie udziału w naszej zabawie. Dobre strony jesieni. Nic u mnie tego nie zmieni, jedynie cieplutkie słonko i lato. I co wy na to?
1: No, nie da się tak przez cały rok, niestety. Nie ta strefa klimatyczna.
0: Ja tak sobie pomyślałem, że jakbym mieszkał w takiej strefie, gdzie by było codziennie słońce i upał, cudownie, ale znudziłoby mi się.
1: No tak, to prawda. Nie ma o czym pogadać, jak przecież że pogoda ciągle taka sama.
0: A nie, no to, to byśmy czekali na jakąś jedną chmurkę.
1: Może na dwie. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.
6: Radio Plus Zielona Góra.
7: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na nagraniu grozili pozbawieniem życia innych osób. Policjanci zatrzymali 2 piętnastolatków z Pruszkowa. Wcześniej w Szczytnie służby zatrzymały 16-latka, który groził uczniom i nauczycielom jednej ze szkół w mieście. Po serii ataków nastoletnich nożowników policja apeluje o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych treści. Przypomnijmy, wczoraj pod Wyszkowem 15-latek zabił woźną i ranił 2 osoby. Wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych, ranił 9 osób. Na stacjach zapłacimy dziś więcej niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Dziś minister energii poinformuje, ile będzie kosztować paliwo w weekend. Nowy sojusz Kanady i Unii Europejskiej zostanie zainaugurowany na szczycie w Montrealu pod koniec października, ogłosił premier Kanady. Podkreślił, że o jej przyszłości będą decydować sami Kanadyjczycy, a nie obce rządy i wielkie koncerny. Kanada i Unię łączy już partnerstwo dotyczące kwestii obronnych. Jako jedyny kraj spoza wspólnoty uczestniczy w unijnym programie dozbrajania SAFE.
8: Monika Wec, wiadomości lokalne. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze prowadzi nabór do służby. Na kandydatów czekają 2 wolne miejsca, mówi młodszy brygadier Piotr Kowalski, rzecznik zielonogórskich strażaków.
9: Kandydaci muszą mieć predyspozycje zarówno fizyczne, jak i psychiczne do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Na początkowym etapie naboru sprawdzane są predyspozycje poprzez przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, natomiast te predyspozycje psychiczne są oceniane w późniejszym etapie naboru już w stosunku do kandydatów, którzy przejdą to postępowanie kwalifikacyjne przez komisję lekarską.
8: Szczegóły i załączniki dostępne są na stronie gov.pl. Sława po raz kolejny gospodarzem drużynowych Mistrzostw Polski w klasie Optimist. Od 9 do 11 października na Jeziorze Sławskim rywalizują czołowe polskie drużyny młodych żeglarzy. Organizatorem zawodów jest Jacht Klub Polski Sława. W regatach nie wystarczy być najszybszym. Liczy się przede wszystkim wynik całego zespołu. W Zielonej Górze poranek jest chłodny, termometry pokazują około 8-9 stopni. Początkowo niebo jest dość pogodne, ale z czasem pojawi się więcej chmur. Wieje umiarkowany zachodni wiatr, który momentami jest silniejszy. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

0: Poranek z Radiem Plus.
1: Do weekendu coraz bliżej, już jest piątek.
2: Uwaga, uwaga, do weekendu coraz bliżej, już jest piątek.
1: Już ósme, ale echo jest nawet. 8:35 jest prawie już.
2: Chciałem, żeby to tak wybrzmiało z podkreślnikiem jakby. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9:00, za chwilę UM, teraz Tina Turner.

0: tam.
1: Dobra, to teraz opowiemy, co czytać, bo to przecież ważne jest.
0: O sowie.
1: O sowie. Nie, o sowie też, tak. Tylko żebyśmy osowiali nie byli. Pisarz James Chapman tak. zrobił taką listę najczęściej czytanych książek na świecie. Mhm. Na pierwszym miejscu?
0: Pismo Święte.
1: No, oczywiście.
0: No, Biblia.
1: Ale martwię się trochę o drugie.
0: Co tam jest?
1: Czerwona Książeczka, czyli
0: mało?
1: Wyjątki.
0: Ale
1: tak.
0: nie, bo oni kazali im czytać.
1: A, kazali, to no. dlatego, dobra. To, a ich dużo jest, to rozumiem, zawyżają tutaj. Trzecie miejsce. Harry Potter.
0: No.
1: No.
0: I coś tam, Tajemnica i Wyspa i inne takie.
1: No tak, Harry Potter na
0: kamień.
1: Trzecim.
0: O, jeszcze kamień był.
1: No. Na czwartym Tolkien, Władca Pierścieni.
0: No tak, tak.
1: No, uzupełniamy
0: jaki quiz, nawet nie zdążyłem powiedzieć. W tyle turniejach dają więcej
1: dobra,
0: czasu.
1: Dobra, no to no. musi być teraz na piątym miejscu.
0: Lalka.
1: Paulo Coelho.
0: A, no tak, dobrze.
1: Alchemik.
0: No.
1: Na szóstym Konrad kot Leonarda da Vinci. No, Dan Brown, oczywiście bardzo poczytny. Na siódmym Saga Zmierzch. Na ósmym Przeminęło z wiatrem dopiero. Jedyna książka, którą przeczytałam w tym zestawieniu chyba. No dobrze, i co tam mamy jeszcze? Dziewiąte. Myśl i bogać się. Filozofia sukcesu Napoleona Hilla.
0: O, a to nie słyszałem.
1: Dziesiąte. Dziennik Anne Frank.
0: No to dobra, wiadomo. Już wystarczy. Pierwsza
1: no,
0: dziesiątka,
1: więcej ci nie
0: tak.
1: powiem.
0: No, to no, ja ci powiem,
1: już co, masz co robić przez cały rok.
0: To filmy jakie oglądać, bo jest... Znaczy filmy wiadomo, no każdy sobie tam wybiera tak. jakiś ten, ale jest rekord pobity.
1: No.
0: Avatar stracił miano króla wszechczasów. Tytuł
1: tak?
0: największego przeboju wszechczasów, bo teraz aha. Avengers koniec gry. Wyeliminowali, mają już na koncie 3 miliardy prawie dolarów.
1: Ode mnie chyba nie zarobią ani dolara.
0: Nie?
1: Nie.
0: A, no to ale i tak jest tam liderem.
1: Nie była bajka, nie mój
0: wcześniej
1: klimat.
0: Był Titanic, później Avatar wyprzedził, a Avengers jest nowym królem filmów.
1: Titanic to klasyka, tam nie tam jakieś
0: no, wiadomo,
1: wynalazki to. W 3D.
0: Zawsze sobie obejrzymy. Na reklamie pójdziemy popłakać, a wrócimy i dalej będziemy przeżywać.
1: A popcorn gdzie?
0: Popcorn to w kinie. A. W domu to tak nie wiem, czy ktoś robi popcorn do filmu?
1: Nie, chyba
0: może też.
1: Chyba się nie chce. Chipsy pewnie lecą. Za 17 minut 9 poranny program Radia Plus. Rano wstaje, za chwilę Happy End i Royor.
2: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Dobrze się ma, dobrze się ma. Cokolwiek nie napiszemy na naszym profilu facebookowym, zawsze jakieś ciasta wyskoczą. Iza napisała a propos przygotowań do zimy, że tak, kurtka zimowa uprana, jabłka na szarlotkę już uduszone, w słoikach.
1: O, czekają.
0: No.
1: Na swoją kolej. Za weekend pewnie wyskoczą. No to super. Za chwilę
0: trzeba na odrobinę
1: antenie...
0: cynamonu teraz dodać, żeby było jesiennie.
1: Tak. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a potem Agnieszka Morawska i kolejne przeboje z nutą nostalgii i szukamy cały czas dobrych stron jesieni.
0: Na naszej stronie radioplus.pl. Miłego weekendu życzymy.
1: Do usłyszenia.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Zielona Góra.
6: Policyjne patrole w okolicach szkół to po atakach nastoletnich nożowników. Tymczasem 19-latek z Ostrołęki usłyszał zarzuty, ranił 9 osób. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja uspokaja, w specjalnym komunikacie podkreśla, że od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce, napisano. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
7: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły. Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
8: Miałem, jak myślę, że jeszcze wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
7: Jest tutaj policja przy szkole, to dobrze?
8: Tak, bardzo dobrze. Przede wszystkim reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
7: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
9: Tak.
7: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
6: Policjanci w razie potrzeby mogą wejść na teren placówki. A część rodziców nie wysłała dziś dzieci do szkoły. Rozmawiał z nimi nasz reporter Kuba Honchera.
10: Przepraszam, czy planuje pani dziś wysłać dziecko do szkoły?
9: Nie, nie puściłam dzisiaj dziecka do szkoły, bo nie wiem, co się dzisiaj tam może wydarzyć.
11: Moje dziecko idzie do szkoły normalnie. W Polsce mamy 3 miliony uczniów, a tutaj rozmawiam o 3 atakach. Oczywiście wydarzyła się tragedia, ale nie popadajmy w paranoję.
12: Nie zaprowadziłam dzisiaj syna do szkoły, bo zbyt bardzo obawiam się o jego bezpieczeństwo.
6: Przypomnijmy, o poranku policjanci zatrzymali 2 piętnastolatków z Pruszkowa i 16-latka ze Szczytna. Na nagraniach w internecie grozili pozbawieniem życia innych osób. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty.
13: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
6: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Podejrzany przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Końcówka kampanii pod znakiem procesów w trybie wyborczym. Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa. Sąd okręgowy w Krakowie zakazał wicepremierowi rozpowszechniania informacji, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem.
14: Nie istnieje orzeczenie, z którego wynikałoby, że kandydat Łukasz Gibała jest kłamcą i mitomanem. Czuliśmy się w obowiązku wnieść tą sprawę, by w naszym przekonaniu krzywdę kandydatowi wywoływał już sam fakt pojawienia się w mediach tej informacji i zestawiania jego nazwiska z tymi dwoma pejoratywnymi określeniami.
6: Mówi pełnomocnik Łukasza Gibały, Łukasz Szczepan. Dodajmy, że do krakowskiego sądu wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym, tym razem ze sztabu Moniki Piątkowskiej. Posiedzenie w tej sprawie o godzinie 10:00. Cisza wyborcza rozpocznie się w Krakowie.

0: i z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: You Bring Home the Sun i London Beat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Weekend. Weekend zawsze przynosi słońce. Niezależnie od pogody, jeśli to weekend wolny, to jakoś tak jaśniej robi się na sercu. A dzisiaj piątek, jeden z ulubionych waszych dni tygodnia, bo rozpoczynający weekend właśnie. 9 dzień października w kalendarzu, między innymi Światowy Dzień Jaja. No, jajo też kojarzy się trochę ze słońcem. I pysznym śniadaniem, więc mam nadzieję, że śniadanie u was wspaniałe. Jeśli teraz właśnie spożywacie, to miłego posiłku. Na zegarze 20 minut po 9.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Czyta lektor AI.

0: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Imagine i John Lennon w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Nie bez kozery John Lennon przed momentem, a to dlatego, że 9 dzień października to rocznica urodzin Johna Lennona. To był rok 1940, kiedy John Winston Lennon urodził się w Liverpoolu. Jego ojciec był marynarzem, często przebywał poza domem. Chłopca wychowywała właściwie w dużej mierze mama, ale także ciotka Mimi, mama Julia. I mama Julia kupiła mu pierwszą gitarę. Wcześniej dostał od niej banjo i to był rok 1957, kiedy John Lennon jako nastolatek założył grupę The Quarrymen i wtedy właśnie poznał Paula McCartneya, a potem jak to było, to już wszyscy doskonale wiemy. I jeśli chodzi o Johna Lennona, to film o nim także się pojawi. Przypominam, że szykują się 4 filmy o Beatlesach właśnie. Harris Dickinson zagra Johna Lennona. Harris Dickinson znany m.in. z filmu Baby Girl. A jeśli i premiera tego filmu dopiero kwiecień 2028. Ale jeśli o filmy chodzi, to ja mam propozycję filmową na teraz. The Shoop Shoop Song i Cher.

0: Foodloss i Kenny Loggins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 17 minut do 10. Wspomniałam o tym, że dzisiaj dzień jaja i Wanda podesłała swoje śniadanie a propos właśnie jaja. Wygląda to pięknie, narobiłaś mi Wanda ochotę, a już wam tłumaczę, co to jest na tym zdjęciu. Wygląda jak plaster dyni piżmowej. Na tym jest właśnie jajo sadzone. Obsypane to przyprawami pieprz, chyba sól i parmezan. Pyszne. Mam nadzieję, że gdzieś tam wam się też również otworzyły jakieś zakładki i pokombinujecie też ze swoim śniadaniem albo dziś, albo jutro przy wolnej sobocie. Na zegarze teraz 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi L'Italiano i Toto Cotugno.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.

0: I know there's something going on i Frida na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty za moment w studiu Mikołaj Gronet z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Policja zatrzymała kolejnego nastolatka w szkole, tym razem w Warszawie. Wzmożone patrole pojawiły się przy placówkach w całej Polsce. Za chwilę relacja naszego reportera. W Krakowie powstało Centrum Myśli i Dziedzictwa Jana Pawła II. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja mogła udaremnić kolejny atak w szkole. Funkcjonariusze z Mokotowa w Warszawie zatrzymali na terenie szkoły 14-latka. Chłopak miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym przez policję, umieszczono napis "Śmierć społeczniakom".
2: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
1: Powiedział podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Jak informuje policja, w związku z ostatnimi wydarzeniami w szkołach skontrolowano 10 tysięcy placówek i zatrzymano 10 osób, głównie za kierowanie gróźb karalnych. Policjanci zapewniają, że cały czas monitorują internet i reagują na niepokojące treści. Apelują też o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych plotek. Wzmożone patrole pojawiły się przy szkołach w całej Polsce. To reakcja na ostatnie ataki z użyciem noży. Mundurowym z Bełchatowa towarzyszył Rafał Różycki.
3: Jesteśmy w radiowozie pod jedną ze szkół w Bełchatowie.
4: Tak. Aspirant Marta Bajor, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie. Wszystkie siły i środki zostały przekierowane właśnie na szkoły. To jest dla nas priorytet.
3: Na co zwracacie uwagę?
4: Przede wszystkim na osoby, które zachowują się w sposób podejrzany. Nerwowy, które reagują na nas w jakiś dziwny, niecodzienny sposób.
5: No jako mama małego dziecka, stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo, także myślę, że każda forma wsparcia szkoły jest w porządku. No.
6: Myślę, że to nie jest rozwiązanie problemu, to jest tymczasowe rozwiązanie, tak? No ale dobrze, że są.
1: Policyjne patrole przy szkołach będą też w przyszłym tygodniu. Uwaga, kierowcy, wypadek na autostradzie A18. Na zjeździe na Żagań w kierunku Wrocławia doszło do wypadku busa. 3 osoby są ranne. Zablokowany został zjazd i wjazd na autostradę na wysokości Iłowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Powstało Centrum Myśli i Dziedzictwa Jana Pawła II. Duch in Altum ma koordynować współpracę z instytucjami papieskimi w Polsce i za granicą oraz przybliżać dziedzictwo Karola Wojtyły w kulturze, nauce i debacie publicznej. Zostało powołane w 68. rocznicę jego święceń biskupich, mówi ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.
7: To był gigant, to był filar niezwykły. On dalej jest, bo pozostał z nami jako święty, ale także w swoim nauczaniu. No to temu to centrum ma służyć, żeby go odszukać, żeby do niego wracać. Mam nadzieję, że to centrum stanie się też taką sprężyną napędzającą nas, żebyśmy my sami go zrozumieli i innym po prostu go pokazali.
1: Nowy ośrodek działa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Wal, Maryla Rodowicz i Agnieszka Osiecka. Wspaniały duet, a 9 października to dzień urodzin Agnieszki Osieckiej. Dziś 90. rocznica urodzin poetki, dziennikarki, reżyserki, jednej z ważniejszych postaci kultury polskiej. Bez wielu tekstów Agnieszki Osieckiej nie wyobrażamy sobie polskiej sceny muzycznej. No i Niech żyje bal właśnie jest jednym z takich przykładów. To przed momentem, a jeśli o bal chodzi, to wielka impreza szykuje się na Dolnym Śląsku w Krobice. 450-lecie kopalni Świętego Jana leżącej na szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska pod patronatem Radia Plus. I ta uroczystość już w weekend 17-18 października, czyli za tydzień, i w związku z tym mnóstwo atrakcji się wydarzy, między innymi specjalne zwiedzanie kopalni, ale także i na przykład jarmark izerski i dużo więcej. I ja mam zaproszenie na to wydarzenie na sobotę 17 października. Taki voucher 2+2, czyli rodzinny. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci, a w programie mnóstwo atrakcji, tak jak wspominałam. Pytanie do Was jest takie, jeżeli macie czas 17 października, wiecie, że będziecie mogli przyjechać, to trzeba odpowiedzieć na pytanie. Koboldy to takie mityczne demony podziemi, diabły, które kojarzą się między innymi właśnie z kopalnią Świętego Jana w Krobice. I nazwa jakiego prawdziwego metalu wzięła się od ich imienia? Koboldy. Skąd ta nazwa jakiego prawdziwego metalu? I napiszcie odpowiedź pod 691-141-141 SMS-ową i dopiszcie jeszcze, kogo chcielibyście zabrać na taką wycieczkę i dlaczego to właśnie Wy powinniście tam pojechać. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Na wiadomości czekam około 5 minut.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
13: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

For America i Redbox w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a teraz już Amerykę zostawiamy, przenosimy się do Polski, właściwie nigdy się nie przenosimy, bo tutaj jesteśmy też, ale na Dolny Śląsk, Góry Izerskie, Krobica. 450-lecie kopalni Świętego Jana w Krobicy właśnie, jubileusz wielki i wielka impreza z nim związana, 17-18 października, czyli weekend za tydzień, i na 17 października miałam dla was zaproszenie, bo to zaproszenie trafi do Elwiry. Elwira będzie miała trochę do przejechania, bo Elwira spod Warszawy, a wiadomość od niej brzmiała tak. Nazwa Kobolty, bo o Kobolty pytałam, od jakiego metalu się pochodzi, jaki metal ma swoją nazwę, zawdzięcza koboltom, czyli tym takim demonom, które podrzucały właśnie kobalt. Kobalt to jest ten metal. Kobalt służył bardzo długo też do robienia tej farby niebieskiej, która kojarzy się właśnie z kolorem kobaltowym i i kubkami chociażby z Bolesławca i porcelaną z Bolesławca. I tak, bilety trafią do Elwiry. Elwira napisała tak: bardzo chciałabym wygrać bilety i pojechać na jubileusz 450-lecia rozpoczęcia wydobycia w kopalni Świętego Jana w Krobicy z moim mężem i dziećmi, gdyż ostatnio uwielbiamy zwiedzać Śląsk Górny i Dolny. Udanej wycieczki, Elwiro, a ja was zostawiam z Santaną i Europą. Przypominam też, że jeżeli chodzi o porcelanę z Bolesławca, to kubek Radia Plus Bolesławiecki jest do zdobycia, a do tego jeszcze dwie książki, jedna z wydawnictwa PWN, druga z wydawnictwa Harde, a pytamy was, za co lubicie jesień, na radioplus.pl. Dobre strony jesieni.

0: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Po reklamie.

0: To Francji, Mike Oldfield, Maggie Reilly w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Do Francji będzie okazja się wybrać. Może nie dosłownie, ale w pewnym sensie tak, a szczegóły za moment, bo to w dobrych stronach jesieni. Na zegarze 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Pilna narada dyrektorów szkół i kuratorium po atakach na Mazowszu. Areszt dla dwóch mężczyzn, którzy zabili człowieka na trasie S10. Stolica Apostolska apeluje w ONZ o zniesienie kary śmierci. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu w szkołach po ostatnich atakach w Ostrołęce i niedaleko Wyszkowa. W tym ostatnim zginęła woźna. Tuż przed dzisiejszym spotkaniem nasz reporter rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie.
2: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
3: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
2: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
3: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
1: Rozmawiał Kuba Krzyżak. Badania NASK zwracają uwagę, że dzieci od najmłodszych lat w sieci spędzają prawie 5 godzin dziennie. Rodzice szukają wsparcia, kiedy jest za późno, mówi Marta Ruka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
4: To nigdy tak nie działa, tak rodzice myślą. Idziemy na terapię za ucho, że tak powiem, zaciągnę cię na terapię, bo jesteś zepsuty, bo za dużo grasz. Tylko bardzo szybko na terapii okazuje się, że rodzicom jest to uświadamiane, że to nie jest problem dziecka, bo kto dał telefon dziecku? Więc jeśli rodzicu pozwoliłeś na to, to wejdź za to odpowiedzialność. To jest praca całej rodziny.
1: Zdaniem eksperta rodzice powinni poświęcać więcej uwagi temu, co dziecko robi w sieci. Najważniejsza jest codzienna rozmowa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorek mężczyźni, jadąc prawie 300 km na godzinę, zabili kierowcę osobówki. Wszystko nagrywali.
5: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
1: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im 20 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Stolica Apostolska apeluje w ONZ o zniesienie kary śmierci. Stały obserwator przy Narodach Zjednoczonych, arcybiskup Christophe El Cassis, wezwał do zniesienia kary śmierci, podkreślając niezbywalną godność każdego człowieka, nawet jeśli popełnił przestępstwo. Arcybiskup El Cassis podkreślił, że obrona praw człowieka musi być spójna i powszechna, obejmująca każdą osobę na każdym etapie i w każdych okolicznościach. Jak dodał, kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ stanowi atak na nienaruszalność i godność osoby.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Strony jesieni w Radiu Plus.
1: Obiecałam, że tym razem będzie można wyruszyć na wycieczkę do Francji, a to wszystko za sprawą Nicka Trenta, brytyjskiego dziennikarza, historyka sztuki, podróżnika, który w książce Francja wielkimi śladami wielkich artystów oprowadza nas po muzeach, ale także opowiada o historii powstania dzieł, ale także i miejsc, w których się znajdujemy. To jedna z tych dobrych stron jesieni, którą mam dla Was dzisiaj, a książka nosi tytuł Francja, śladami wielkich artystów, sztuka podróżowania, i to książka napisana przez Nicka Trenta, wydawnictwo PWN, a do tego jeszcze troszeczkę mrocznych historii, Kobiety kontra mafia Patryka Schulza, wydawnictwa Harde, książka, której i troszeczkę poznajemy kobiety, które postanowiły przeciwstawić się temu złu, które nas otacza. Są wywiady z policjantkami, są wywiady z dziennikarkami, ale także funkcjonariuszkami służby więziennej, także z psychologami, z psycholożkami, więc taka pozycja od wydawnictwa Harde, PWN, a do tego nasz wspaniały kubek Bolesławca dla Radia Plus specjalnie zrobiony, i to są te dobre strony jesieni. A jakie są wasze dobre strony jesieni, bo to nasze. radioplus.pl, tam jest taki specjalny formularz, w którym prosimy, żebyście napisali nam, za co lubicie jesień, a później trzeba czekać na telefon. Za chwilę ode mnie, a później od Andrzeja.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100!
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
13: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
18: Neonet, Neonet.
19: To korzyści pełen sklep.
18: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
18: Neonet.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł.
20: Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.
24: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
25: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus. Zielona Góra.

0: strony jesieni w Radiu Plus.
1: Tym razem to są dobre strony jesieni Łukasza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Łukaszu, napisałeś, że jesień lubisz, gdyż wtedy spędzasz więcej czasu z książkami. Zazwyczaj są to pozycje związane z podróżami. Przygotowuję się w ten sposób na przyszły rok. Obecnie czytam o parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego oraz o zabytkach z listy UNESCO w Polsce. Będzie co zwiedzać w 2027. A mam dla ciebie taki prezent, który też ze zwiedzaniem będzie się kojarzył. Nie w Polsce, ale można przecież oczywiście snuć plany. Francja śladami wielkich artystów Nika Trenta, piękny album wydawnictwa PWN, a do tego jeszcze coś z historii. Kobiety kontra mafia, Patryk Schulz, wydawnictwo Harde, a do tego oczywiście nasz kubek przepiękny, przecudnej urody z bolesławieckiej porcelany dla ciebie.
2: A super.
1: Powiedz mi, jak się udało w tym roku podróżować? Czy to już jest za tobą? Czy te wszystkie podróże tegoroczne? Czy jeszcze coś w tym roku planujesz?
2: No, ten rok bardzo ciężki, bo akurat pod koniec czerwca była kontuzja, zerwanie ścięgna Achillesa, więc ten rok po prostu spisany na straty. Więc tak, siedzę w książkach i przygotowania na przyszły rok. Z tych tam zabytków UNESCO zostało jeszcze trochę, zwłaszcza, że w tym roku doszedł kolejny, bo tam Gdynia została umieszczona.
1: Tak, cała Gdynia.
2: No, a parki krajobrazowe to głównie na rowerze, więc też muszę trochę wzmocnić nogę i myślę, że w przyszłym roku trochę tam z partnerką pojeździmy, więc tych parków jest w okolicy dość sporo, bo to tak mówię, Wielkopolska, Kujawy i gdzieś pewnie też planujemy może tam na wschód, gdzieś tam Lubelskie, gdzieś się wybrać, tam też jest sporo.
1: Plany są faktycznie ambitne. Z Wielkopolską najbardziej kojarzy mi się Rogalin, oczywiście przepiękny. Więc tam też polecam.
2: Tak, akurat wczoraj czytałem o Puszczy Zielonce, bo to dosyć tak popularny kierunek wśród poznańskich rowerzystów i też myślę, że też tam też się gdzieś planujemy się wybrać w przyszłym roku.
1: Trzymam kciuki. No i za to, żeby można było spokojnie sobie spędzać te wieczory jesienne długie z książką i planowaniem podróży.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Jeśli macie ochotę podzielić się z nami dobrymi stronami jesieni, tym, za co lubicie jesień, to proszę napisać. Do zdobycia przypominam książki, a także nasz wspaniały kubek z Bolesławca.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.
1: A 9 października to data szczególna. 20 lat temu odszedł wielki artysta związany z grupą Anawa, z piwnicą pod Baranami, dający nam takie... potrafiący połączyć wzniosłość i popularność. Dzięki niemu wiersze trafiały pod strzechy. Łączył tych, którzy szukali refleksji, z tymi, którzy chcą się po prostu czasami tylko bawić. 20 lat temu odszedł Marek Grechuta, a my chcemy ocalić od zapomnienia jego twórczość.
3: Ile razem dróg przebytych,

przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100!
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Zielona Góra. Radio Plus.
18: Kontrole policyjne szkół w całej Polsce. Za chwilę szczegóły. Kierowca mógł zasnąć za kierownicą. 3 osoby w szpitalu po wypadku na A18. Prawniczka z RPA z pokojowym Noblem. To sygnał dla Trumpa, ocenia ekspert. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja skontrolowała 10 tysięcy szkół. Zatrzymano już kilkanaście osób, głównie za groźby karalne. Wszystko po ostatnich atakach nożowników na Mazowszu. Pod Wyszkowem zginęła wczoraj woźna, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Przed szkołami pojawiły się dodatkowe patrole.
19: Już od wczesnych godzin porannych policjanci, zarówno umundurowani, nieumundurowani, zmotoryzowani, czy też w służbie pieszej, są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
18: Mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Te akcje chwalą rodzice i dyrektorzy szkół.
20: Jakaś weryfikacja podejrzanych osób, które wchodzą do placówek.
21: Pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
20: Troszkę tak. Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej.
22: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie. Renata Szustakiewicz, Szkoła Podstawowa numer 1 w Bełchatowie. Kwestia bezpieczeństwa dzieci, pracowników szkół jest kwestią nadrzędną wobec wszystkiego tego, o czym słyszeliśmy w ciągu ostatnich dni. To jest sprawa priorytetowa.
18: Rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy jeszcze, że dziś w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach.
0: Wiadomości Radia Plus.
18: Kierowca prawdopodobnie zasnął za kierownicą. To nowe ustalenia po porannym wypadku na autostradzie A18. mieście w Lubuskiem.
2: Stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał z jezdni, uderzył w bariery, a następnie dachował.
18: Mówił Arkadiusz Szlachetko z żagańskiej policji. Trzy osoby trafiły do szpitala, dwie są ciężko ranne. Kierowca busa był trzeźwy. W kierunku Wrocławia wciąż nie można zjechać z autostrady A18 na Żagań oraz Iłowę.
0: Wiadomości Radia Plus.
18: Pokojowy Nobel dla prawniczki z Republiki Południowej Afryki, Nawatinem Pillay.
3: The Nobel Peace Prize for 2026.
18: Komitet Noblowski postanowił nagrodzić Pillay za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa.
3: An international law.
18: Ogłoszono w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
18: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
23: Monika Wec, wiadomości lokalne. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze prowadzi nabór do służby. Na kandydatów czekają dwa wolne miejsca, mówi młodszy brygadier Piotr Kowalski, rzecznik zielonogórskich strażaków.
24: Kandydaci muszą mieć predyspozycje zarówno fizyczne, jak i psychiczne do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Na początkowym etapie naboru sprawdzane są predyspozycje poprzez przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, natomiast te predyspozycje psychiczne są oceniane w późniejszym etapie naboru już w stosunku do kandydatów, którzy przejdą to postępowanie kwalifikacyjne przez komisję lekarską.
23: Szczegóły i załączniki dostępne są na stronie gov.pl. Sława po raz kolejny gospodarzem drużynowych Mistrzostw Polski w klasie Optimist. Od 9 do 11 października na Jeziorze Sławskim rywalizują czołowe polskie drużyny młodych żeglarzy. Organizatorem zawodów jest Jacht Klub Polski Sława. W regatach nie wystarczy być najszybszym. Liczy się przede wszystkim wynik całego zespołu. W Zielonej Górze popołudnie jest chłodne, temperatura sięga około 13-14 stopni. Na niebie dominuje zachmurzenie, miejscami pojawiają się przejaśnienia. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Wieje umiarkowany zachodni wiatr.

0: I Want It All i Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 12 na zegarze. Mówiłam o tym, że dzisiaj Światowy Dzień Jaja, 9 dzień października, ale to także Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Do tego pisania listów Was zachęcę, ponieważ czekamy na takie wiadomości. Nie trzeba mieć znaczka pocztowego, wystarczy po prostu internet. Na radioplus.pl specjalny formularz Dobre Strony Jesieni w Radiu Plus. Dbamy o to, żeby było co robić w te długie jesienne wieczory. Jeszcze na zewnątrz dosyć przyjemnie, chociaż już też nie wszędzie. To babie lato powoli się kończy i przyjdą te chłodniejsze, ciemniejsze dni z deszczem stukającym o szyby, te przebrzydłe listopady. No i wtedy też trzeba będzie się czymś zająć. I my będziemy mieć dla Was, mamy właściwie dla Was takie prezenty, książki na długie jesienne wieczory od naszych partnerów wydawnictwa Harde i wydawnictwa PWN, a do tego jeszcze przecudnej urody kubek Radia Plus stworzony dla nas przez ceramikę z Bolesławca, ręcznie robiony z naszym logo, no bardzo ładny. Na radioplus.pl specjalny formularz, proszę napisać o Waszych dobrych stronach jesieni, za co lubicie jesień, tak w dużym skrócie, a później czekać jeszcze dzisiaj na telefon od Andrzeja.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Dużo dobrego!
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny!
1: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
20: Radio Plus Zielona Góra.

Lidów Maki Everywhere w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 26 minut do 13. A 9 dzień października to jest taki wyjątkowy dzień, bo sporo dzisiaj rocznic, urodzin, no tych smutnych rocznic także, ale ta będzie bardzo pozytywna, bo to rocznica, nie rocznica, a właściwie urodziny. Urodziny Ryszarda Rynkowskiego, piosenkarza, kompozytora, pianisty, znanego niegdyś jeszcze z zespołem Vox, ale teraz kariera solowa i przy okazji urodzin pana Ryszarda. Dużo zdrowia i za młodzi, za starzy w Radiu Plus teraz.

0: Tu Nancy Joe Cocker w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 13, a ja mam zaproszenie już na niedzielę, na 15.
1: Cześć, tu Łukasz Golec
2: i Paweł Golec.
1: W niedzielę o godzinie 15 będziemy gośćmi muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus.
2: Do usłyszenia.
1: Golec Orkiestra.
0: To przypominam, w niedzielę o 15, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek, no i w sobotę w Smakach z Plusem. Do 13 jeszcze między innymi Izabela Trojanowska i Wszystko, czego dziś chcę, to w Radiu Plus.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: Na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus, Zielona Góra.
13: Szef MON ostrzega przed falą dezinformacji po atakach w szkołach. W ten weekend tankowanie będzie droższe, szczególnie diesla. Powiemy też o konkursie wolontariatu w duchu nauczania Jana Pawła II. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu, nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega minister obrony narodowej.
14: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
13: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz po wczorajszym ataku w podstawówce podwyżkowym, gdzie 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o rzekomym internetowym wyzwaniu polegającym na atakach. Policjanci wzmocnili kontrolę w szkołach. Dziś w Tomaszowie Lubelskim zatrzymali 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą zaatakowania uczniów nożem. Monika Kowalewicz.
15: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
16: Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu.
15: Mówi awaczysz z chełmskiej policji. Obiema sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny.
13: W samym Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w internecie do ataku na szkoły z maczetami, a 16-latka udostępniła nagranie, na którym ubrana w kominiarkę groziła uczniom nożem.
0: Wiadomości Radia Plus.
13: ten weekend tankowanie będzie droższe. Ministerstwo Energii ustaliło ceny maksymalne. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla 8 zł i 6 groszy. To odpowiednio 7,24 grosze więcej niż dzisiaj. To ceny również na poniedziałek.
17: Wiadomości Radia Plus.
13: Wolontariat w duchu nauczania Jana Pawła II. Przedłużono termin zgłoszeń. Szkoły z Małopolski mogą wziąć udział w konkursie Mieć wyobraźnię miłosierdzia jeszcze do 20 października.
18: Próbujemy zaszczepić w młodych ludziach tą chęć do wolontariatu, do spotkania z drugim człowiekiem, a dzisiaj w dobie internetu jest to szczególnie ważne, żeby ten kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem był, żebyśmy otwierali się na drugiego człowieka, bo to przynosi ogromne korzyści temu, któremu pomagamy, ale i nam.
13: Mówiła Dorota Boczkowska-Molenda z Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie. To jubileuszowa 20. edycja konkursu Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Główną nagrodą jest pielgrzymka do Włoch. Szczegóły na idmjp2.pl.
19: Monika Wec, wiadomości lokalne. Pionierzy Zielonej Góry mieli swoje spotkanie w ramach zbliżającego się Dnia Seniora. To bardzo ważne osoby dla miasta, zaznacza Małgorzata Ostrowska z Zielonogórskiego Magistratu.
20: Seniorzy, a szczególnie seniorzy zgromadzeni w Stowarzyszeniu Pionierów Zielonej Góry, są bardzo ważną grupą mieszkańców Zielonej Góry. Bardzo jest to grupa zaangażowana w współdziałanie i dbanie o historię miasta i o to, co w tym mieście działo się zaraz po wojnie. W zasadzie na przestrzeni wszystkich lat aż do dnia dzisiejszego. Jest to bardzo zwarta grupa, dlatego też dbająca mocno o historię, dlatego też jest oczkiem w głowie władz miasta.
19: Obecnie pionierzy Zielonej Góry zrzeszają 130 osób. Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się 14. edycja Dni Polsko-Niemieckich. Obchody zainaugurował panel poświęcony aktualnej współpracy Polski i Niemiec. W programie są kolejne spotkania, m.in. z kucharzem Grzegorzem Łapanowskim i byłym piłkarzem Łukaszem Piszczkiem. Uniwersytet Zielonogórski współpracuje także z niemieckimi uczelniami i instytucjami przy wspólnych projektach. W Zielonej Górze popołudnie jest chłodne, temperatura sięga około 13-14 stopni. Na niebie dominuje zachmurzenie, miejscami pojawiają się przejaśnienia. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Wieje umiarkowany zachodni wiatr.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jest 5 minut po 13. No i się doczekaliśmy. Piątek dzisiaj popołudnie. Zaczynamy od Phila Collinsa, później Boniem i Edyta Geppert.

0: W Radiu Plus zespół Europe i piosenka Carrie. Co ciekawe, ta piosenka była dużo popularniejsza w Stanach Zjednoczonych niż The Final Countdown. Zaskakujące, bo nam zespół Europe kojarzy się właśnie z finałowym obliczaniem. A tymczasem to właśnie Carrie trafiła do top 3 listy Billboardu w Stanach Zjednoczonych. U nas też sięgamy po ten utwór, chociaż zdecydowanie lepiej czuję się przy finałowym obliczaniu, tym słynnym The Final Countdown. Na zegarze jest 21 minut po 13:00. Słuchajcie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Już za chwilę będzie I'll Be Missing You, Puff Daddy i Faith Evans, a później zaśpiewa Cyndi Lauper.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
21: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego

0: Internet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Zielona Góra.

za 25 minut, godzina 14. Podobno pierwotnie to była piosenka zatytułowana Boys Just Wanna Have Fun i miał to śpiewać facet. No ale kiedy zaproponowano tę piosenkę Cyndi Lauper, no to byłoby dziwnie, gdyby było Boys, zostało Girls i to jeden z jej największych przebojów. Na naszej antenie już za chwilę Barek Grechuta i nie dokazuje, mniej więcej za godzinę o tej porze do kogoś polecą prezenty w naszej zabawie Dobre Strony Jesieni. Kubek z manufaktury Bolesławiec oraz książki od wydawnictwa PWN. Będzie to książka Granice Świata. John Elecz ją napisał, a od Kardę książka Katarzyny Niezgody. Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Bardzo ciekawa pozycja, szczególnie dla tych, którzy gdzieś tam rozglądają się za czymś nowym. Możecie to wszystko wygrać w naszej zabawie. Zgłoszenia na radioplus.pl. Napiszcie nam, za co lubicie jesień. Nie dokazuj Marka Grechuty teraz w Radiu Plus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: dobra taneczna nuta idealna na piątkowe popołudnie. I w sumie już takie zaawansowane popołudnie, bo 14 minut do 14 to jeszcze jest 2-3 godziny i będzie weekend. A to dobry klimat muzyczny właśnie na weekend, a takich klimatów nie zabraknie dzisiaj u nas po 20, bo prywatka Marek Sierocki będzie miksował przeboje. Może i Motor Talking się pojawi, zobaczymy, na pewno u nas już za chwilę.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Po reklamie.

0: Nieba nie skradło, ale serca widzów Eurowizji już tak. Miejsce drugie wtedy to było. Najwyższa pozycja, którą kiedykolwiek Polska zdobyła w konkursie Eurowizji. Ale to jest fantastyczna piosenka. Jacek Cygan napisał słowa. Śpiewa oczywiście Edyta Górniak. To nie ja na 3 minuty przed 14. O drugiej serwis informacyjny, a później kolejne przeboje rozpoczniemy od Tiny Turner.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Zamknięto dziś kilkadziesiąt szkół na Mazowszu, to po atakach nożowników. Zatrzymajmy falę przemocy, apeluje biskup Artur Ważny. Sztorm na Bałtyku, promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak uwaga kierowcy na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki autostrada A2 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Wiadomo, że jedna osoba zginęła, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Na A2 utworzyły się potężne korki. Pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim trzeba jechać 92. Tam jednak też już się korkuje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Mazowszu zamknięto 49 szkół, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce podwyżkowym, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: W zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
1: Jak informuje policja, do tej pory na Mazowszu zatrzymano 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole Nowinach. Sprawą tą zajmuje się Wydział Rodzinny i do spraw nieletnich sądu w Wyszkowie, a temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą dziś zapaść?
3: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
4: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
3: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
5: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie nad
6: fizycznie i psychicznie nad
5: matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
3: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
1: Około 16 sąd ma z kolei podjąć decyzję w sprawie aresztu dla 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce. Tymczasem biskup Artur Ważny apeluje: zatrzymajmy falę przemocy. Zdaniem członka Rady Episkopatu do spraw duszpasterstwa młodzieży powinniśmy zacząć od własnego języka i gestów. Jak powiedział biskup Ważny Radiu Plus, potrzeba zdecydowanych i natychmiastowych działań.
7: Od czegoś musimy zacząć. Teraz trzeba działać bardzo mocno i ten kryzys zażegnać, ale on się z czegoś bierze i ja myślę, że on się zaczyna w dużej mierze od języka i że tutaj możemy zacząć pracować i powinniśmy. Tego, jak mówimy do drugiego i o drugim, to jest właśnie porażające, że dzisiaj nie uczymy dzieci szacunku do drugiego człowieka w ogóle.
1: Policjanci patrolują dziś szkoły w całym kraju, podobnie ma być w przyszłym tygodniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sztorm na Bałtyku, promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej części kraju. Spodziewane są obfite opady deszczu, a miejscami także śniegu. Na całym Bałtyku wiatr może wiać w porywach nawet do 100 km na godzinę.
8: Monika Wec, wiadomości lokalne. Zielonogórscy pionierzy działają w mieście ponad 30 lat. O działalności Wiesław Pyrzewicz, sekretarz zarządu.
9: Jesteśmy zawsze obecni w życiu miasta, tutaj mamy hasło. Uczestniczymy w wszystkich uroczystościach, staramy się przynajmniej uczestniczyć w miejskich obchodach świąt państwowych i rocznic patriotycznych. To po pierwsze składamy kwiaty, występujemy ze sztandarem. Zbieramy przede wszystkim to, głównie sekcja historyczna zbiera materiały, czyli wspomnienia, dokumenty, zdjęcia z lat powojennych, czyli z lat pionierskich, czyli z lata 40, 45, 6, 7, 8, z tego okresu.
8: Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry zrzesza blisko 130 osób. Październik to miesiąc szczególnie poświęcony profilaktyce raka piersi. Lubuszanki w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać mammografię w ramach programu NFZ. Badanie przysługuje raz na 2 lata, a skierowanie nie jest potrzebne. NFZ przypomina również o samobadaniu piersi. Kobiety po 20 roku życia powinny wykonywać je raz w miesiącu. W Zielonej Górze popołudnie jest chłodne, temperatura sięga około 13-14 stopni. Na niebie dominuje zachmurzenie, miejscami pojawiają się przejaśnienia. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Wieje umiarkowany zachodni wiatr.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jest 6 minut po 14. Tina Turner za moment, a później m.in. Halina Frąckowiaka, także zespół ABBA. To propozycje na początek tej godziny w Radio Plus.

0: To oczywiście zespół ABBA. Któż by nie poznał Waterloo na antenie Radia Plus. 21 minut po 14. To jest piątek, to jest popołudnie. To także jest moment, żeby jak najszybciej wziąć udział w naszej zabawie. Dobre strony jesieni, jak najszybciej, bo już za parę minut będę wybierał osobę, do której zadzwonię i która zgarnie fajne prezenty, książki, kubek, idealne prezenty na jesienne wieczory. Na radioplus.pl znajdziecie wszystkie szczegóły. To co? Czas start.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
2: Za mnie.
13: Po reklamie.

0: za 25 minut, godzina 15. Jak minął dzień, to pytanie już za chwilę zadam Gosi.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
0: Dzień dobry, Małgorzato.
2: Dzień dobry.
0: To może nie jak minął, ale jak mija ci dzień?
2: Mija sympatycznie z tego względu, że pakuje się.
0: A dokąd jedziesz?
2: No, jutro do Grecji.
0: Ale trafiłem. Słuchajcie, to jest jakieś w ogóle niesamowite, bo tak, Gosia w ogóle po raz pierwszy na antenie w radiu. Po
2: tak
0: drugie,
2: jest.
0: Bardzo mi blisko do twojego zgłoszenia w naszej zabawie. Po trzecie, zobaczcie, jedzie sobie do Grecji. Zazdroszczę trochę. Tam są komary? Ja nie wiem, jak to w Grecji jest.
2: Środek na komary zabieram niezależnie od tego, gdzie wyjeżdżam. Nawet jak mówią, że tam nie ma ani jednego.
0: Gosia napisała, że w sumie to ona lubi jesień za to, że nie jest latem, bo latem to jest żywą przynętą i zawsze mrówki, komary ją gryzą. To podobno słodką krew się ma, wiesz.
2: Nie wiem, niektórzy mówią, że błękitną, nie wnikam. Ale
0: słuchaj, czy błękitna, czy słodka brzmi dobrze?
2: Brzmi dobrze, tak. Natomiast no, nie da się ukryć, że jeżeli w pobliżu jest nawet 10 osób, to z tych 10 to ja będę pogryziona. Zawsze.
0: Ja mam tak samo, słuchaj, no. Ale powiem ci, że komary to jeszcze do tej pory u mnie latają, chyba przez taki ciepły wrzesień, bo rzeczywiście okna trzeba zamykać, bo to wieczorem to aż strach, tyle bzykania dookoła.
2: To prawda, latem nie było ich tak dużo, a teraz jak się zrobiło chłodno, szukają sobie miejsca chyba w domu, choć teraz już gryzą mniej. No to już teraz jest lepiej.
0: Gosiu.
2: Dlatego jesienią to jest ta zaleta.
0: Mam dla ciebie prezenty. Kubek ręcznie robiony z manufaktury Bolesławiec. Dwie książki, no one chyba nie dolecą. Znaczy nie ma szans, żeby doleciały przed twoim wyjazdem do Grecji.
2: Będą czekały.
0: Więc raczej jak wrócisz, w sam raz na jesienne wieczory, książki z wydawnictwa naukowego PWN i z wydawnictwa Harde. Kogo pozdrawiasz?
2: No, ja przede wszystkim chciałabym pozdrowić mojego męża. Mam nadzieję, że mnie w tym momencie słucha, bo to on właśnie ciągle ustawia mi Radio Plus w samochodzie. Ja ciągle coś dotknę, coś sobie wyłączę, nie umiem włączyć z powrotem. I to on jest tym człowiekiem, który mi to Radio Plus za każdym razem ustawia od nowa.
0: Jak ma na imię?
2: Paweł.
0: Paweł.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Musisz Gosi jakąś, wiesz, instrukcję napisać, jak znaleźć Radio Plus.
2: Żadna instrukcja nie działa, ale za to ja mu książkę pożyczę za to.
0: Wszystkiego dobrego. Gosiu, no i wspaniałych wakacji wam w takim razie życzę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radioplus.pl, polecamy się. Tam po pierwsze można słuchać radia, gdziekolwiek jesteście, a po drugie zgłosić się do zabawy. Dobre strony jesieni.

0: Za kwadrans godzina 15, słuchacie Radia Plus i przeboju w smutną nostalgii. O trzeciej informacje, a przed trzecią jeszcze Niepłaczewka, Perfektu oraz Ace of Base. Dwie propozycje ode mnie. Szczególnie czekam na ten utwór Perfektu. Bardzo lubię piosenkę Niepłaczewka. Ona już za chwilę.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Po reklamie.

0: za 3 minuty, godzina 15 to Ace of Base, o 3:00 serwis informacyjny, sprawdzimy co ważnego w Polsce. A informacje są ważne, bo to co się dzieje to naprawdę przerasta wszelkie wyobrażenie. Także poinformujemy was, żebyście byli na bieżąco z sytuacją w szkołach. A muzycznie tuż po 15:00 Eurythmics i Sweet Dreams.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona. 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Neonet, Neonet,
13: to korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
14: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus, Zielona Góra. Radio
15: Plus. Nie ma mowy o internetowym wyzwaniu. Rząd ostrzega przed dezinformacją po atakach w szkołach. Mieszkańcy Zakopanego protestują, nie chcą nowej drogi w pobliżu domów. Hurkacz górą w Szanghaju, Iga Świątek gra w Pekinie. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Informacje o internetowym wyzwaniu się nie potwierdziły. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane, podkreśla minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek o internetowym wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
16: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
15: Do południa policja skontrolowała dzisiaj 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodawał komendant główny policji Marek Boroń.
17: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
15: A z informacji przekazanych przez szefową resortu edukacji wynika, że w całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, w większości na Mazowszu. Wciąż spore utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. Jak już wcześniej informowaliśmy, jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i tira. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego w kierunku stolicy. Policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Protest w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie domagają się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Przyszli dzisiaj do Urzędu Miasta.
18: To jest krzywda dla mieszkańców.
19: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
20: To bez sens, ponieważ droga już jest.
21: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
22: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest wymaga w planie zapisu.
15: Dodawał Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli, że będą masowo składali wnioski o wykreślenie drogi. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: Na koniec jeszcze sport. Hubert Hurkacz melduje się w trzeciej rundzie turnieju tenisowego ATP w Szanghaju. Polak wygrał z Nowakiem Dziokowiczem 6-3 i 6-4. Hurkacz pokonał Serba po raz pierwszy w swojej karierze. W 1/16 finału zmierzy się z reprezentantem Chin Yi Zhu lub Włochem Lorenzo Musettim. Tymczasem Iga Świątek przegrała w Pekinie z Belgijką Elise Mertens 6-7 i 3-6. Odpadła w ćwierćfinale turnieju.
23: Monika Wec, wiadomości lokalne. Zielonogórska Straż Pożarna prowadzi nabór do służby. Jakie wymagania musi spełniać kandydat?
24: Musi być obywatelem Polski, posiadać zaświadczenie o niekaralności, nie może być karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, korzystać w pełni z praw publicznych i posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, no oraz posiadać te zdolności, umiejętności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby. Dodatkowo należy mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.
23: Tłumaczy młodszy brygady Piotr Kowalski, rzecznik Zielonogórskiej Straży. Rekrutacja potrwa do końca października. Na chętnych czekają dwa miejsca. 13 pobrań narządów do przeszczepów przeprowadzono w ubiegłym roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Dzięki wysokiej aktywności donacyjnej lecznica znalazła się w gronie najbardziej aktywnych ośrodków w kraju. Ministerstwo Zdrowia przekazało szpitalowi 400 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej. W Zielonej Górze popołudnie jest chłodne, temperatura sięga około 13-14 stopni. Na niebie dominuje zachmurzenie, miejscami pojawiają się przejaśnienia. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Wieje umiarkowany zachodni wiatr.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5,5 minuty po 15. Eurythmics, Sweet Dreams, za moment później Elton John, elektryczne gitary i Barbra Streisand. To propozycje na początek tej godziny w Radio Plus.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się

0: Ależ niesamowite możliwości wokalne. Barbara Streisand, Memory. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, takie w sam raz na jesień. Przynajmniej taka piosenka kojarząca się z jesienią za nami, bo przed nami będzie też coś energetycznego. Gloria Estefan i Konga za parę minut, ale wcześniej, panie i panowie, król popu Michael Jackson. Na zegarze 20 minut po trzeciej.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Neonet, Neonet.
6: To korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet.
8: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus, Zielona Góra.

2,5 minuty po wpół do czwartej tu Radio Plus, to Gloria Estefani Conga. Niektórzy mówią, że to właśnie ta piosenka otworzyła muzyce latino wrota do wielkiej popularności w Stanach Zjednoczonych. Zespoł Miami Sound Machine, z którym Gloria Estefan nagrała ten utwór, grał go już wcześniej na swoich koncertach i zawsze przyjęcie było naprawdę rewelacyjne, więc postanowili nagrać go, wydać na płycie. No i dobrze zrobili, bo piosenka zdobyła szereg prestiżowych nagród oraz wysoko wylądowała na listach przebojów, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Na antenie Radia Plus czerwone gitary, nie spoczniemy, później Eros Ramazzotti, będzie jeszcze CC Catch, no i zaproszenie na wieczór, tam prywatka dzisiaj po 20:00. Pamiętajcie, Marek Sierocki szykuje mnóstwo muzycznych atrakcji do zabawy i tańca.

0: za kwadrans godzina 16 mogę spokojnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o wysoką temperaturę i piękną pogodę, to już było. Już dzisiaj dużo chłodniej jest niż wczoraj, temperatury w okolicach 15-16 stopni. Niestety weekend zapowiada się w kratkę, to znaczy będą miejscami przejaśnienia, ale są także możliwe opady deszczu i chmury, więc jak planujecie coś na świeżym powietrzu, to na pewno warto zaopatrzyć się na różną pogodę. Za chwilę na naszej antenie Simon Garfunkel, później Mitrof i o 16 serwis informacyjny.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
1: Za mniej!
10: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Ostatnie ataki w szkołach nie były ze sobą powiązane, uspokaja MSWiA. Duże utrudnienia po zdarzeniu pociągu z ciężarówką między Kutnem a Skierniewicami. Nie będzie debaty w Krakowie przed prezydencką dogrywką. Jest 16. Marcin Bartnik. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacje od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po aktach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA w Warszawie był nasz reporter Michał Skolimowski. Czyli nie mamy do czynienia z internetowym wezwaniem.
2: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
2: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
4: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
2: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
1: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycieli w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty. Właśnie teraz w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
5: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Ale, jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce,
6: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
5: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
1: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Duże utrudnienie na kolei w Łódzkiem. Po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą odwołano kursy między Kutnem a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie na ostatnią chwilę przed drugą turą wyborów prezydenckich. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę dzisiaj o godzinie 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
7: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk. Ja uważam, że krakowianie zasługują na poważną debatę, ale w taki sposób się tego nie robi.
1: Mimo tych słów Gibały, Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie.
8: Uważam, że mieszkańcy naszego miasta zasługują na to, żeby chociaż raz w tej kampanii, mówię o drugiej turze, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Na razie ta kampania była kampanią na sali sądowej. Zapraszam serdecznie, panie radny, pod Skarbonką o godzinie 17:00.
1: Cisza wyborcza rozpocznie się w Krakowie o północy, głosowanie w niedzielę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dzięki Idze Świątek dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychologiczne. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia, którą dofinansowała słynna tenisistka.
9: Przede wszystkim należą się pani Idze Świątek podziękowania, że wsłuchała się po prostu w apele specjalistów i także mój. Jest ogromna potrzeba wspierania, leczenia, tak, ale też przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
1: Dziękowała Marta Boczkowska, specjalistka psychologii klinicznej. Pomoc będzie kompleksowa.
9: Od pomocy indywidualnej, od pomocy psychologicznej, od poradnictwa psychologicznego, poprzez długotrwałą opiekę, a także sposoby leczenia takie jak psychoterapia. Mamy wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów, którzy są w mocy świadczyć najlepszej jakości usługi.
1: Szpital czeka teraz na konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia, aby móc rozpocząć przyjmowanie pacjentów.

0: Dzisiaj w Zielonej Górze mamy do czynienia zdecydowanie z chłodniejszym obliczem jesieni. Termometry w naszym mieście wskazują 13 stopni, ale to odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Wieje z kierunku południowo-zachodniego z siłą około 20 km na godzinę i siła wiatru może nieco zmaleć. Warunki atmosferyczne mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Dorota Gut, witam w ten nieco wietrzny i chłodny piątek. Naszą pierwszą wspólną godzinę zaczyna od utrudnień w ruchu. Ofensywa drogowa w Zielonej Górze postępuje i kolejne ulice doczekają się remontu.
2: Jest to ulica Stucznia, która jak wiemy przy tej porze jesienno-zimowo-wiosennej rodzi duże problemy zarówno dla użytkowników, ponieważ szybko się degraduje przy opadach, przy przejściach przez zero, więc i dla nas jest kłopotliwa w utrzymaniu i kosztochłonna, dla mieszkańców uciążliwa w użytkowaniu.
1: Te słowa dotyczą ulicy Fioletowej na Hynowie. Więcej szczegółów już za kilka minut. Przed nami 26 dzień papieski organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. To tradycyjnie czas, gdy możemy nieco bliżej poznać młodzież korzystającą ze wsparcia fundacji.
3: Jest to taki dzień, który dużo od nas wymaga. My też sami chcemy, że my się w to angażujemy, my się to włączamy, organizujemy, bo chcemy pokazać ludziom, że nie jesteśmy tylko dla siebie, ale też dla nich, że jesteśmy otwarci, chcemy im dać siebie i w jakiś sposób odwdzięczyć się za dobro, które oni nam darują.
1: W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pod opieką fundacji znajduje się 30 osób. Do tego tematu wrócimy już za chwilę. I oczywiście w tej godzinie nie zabraknie także aktualności z Watykanu. W nich usłyszymy nieco więcej o Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, która będzie obchodzić 45-lecie istnienia. Tak prezentuje się nasza pierwsza wspólna godzina na naszych zegarach 11 minut po 16, a w przebojach z tą nostalgii Irena Jarocka.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Hynów z kolejną drogą do remontu. Nie zakończyły się jeszcze prace na ulicy Poznańskiej, a już ruszają na następnej. O szczegółach Monika Wertz.
2: Mieszkańców Hynowa czekają zmiany na ulicy Fioletowej. Miasto planuje modernizację odcinka drogi, który zyska nową nawierzchnię z ekokostki. Zastosowane rozwiązanie pozwoli wodzie opadowej wsiąkać bezpośrednio w grunt. Na realizację zadania przewidziano 4 miesiące, a wartość inwestycji wynosi blisko 2 miliony złotych. Jak zaznacza wiceprezydent Zielonej Góry Paweł Tonder, remont jest odpowiedzią na problemy związane z dotychczasowym stanem ulicy. Jej kondycja dawała się we znaki nie tylko okolicznym mieszkańcom.
3: Jest to ulica Stucznia, która, jak wiemy, przy tej porze jesienno-zimowo-wiosennej rodzi duże problemy zarówno dla użytkowników, ponieważ szybko się degraduje przy opadach, przy przejściach przez zero, więc i dla nas jest kłopotliwa w utrzymaniu i kosztochłonna, dla mieszkańców uciążliwa w użytkowaniu.
2: Przebudowa oznacza jednak czasowe niedogodności dla osób korzystających z tej trasy. O możliwych utrudnieniach informuje wykonawca inwestycji Piotr Opatczyk.
4: Dołożymy wszelkich starań do tego, żeby te prace wykonać w sposób możliwie najszybszy, najkrótszy i w sposób dogodny dla mieszkańców. Oczywiście utrudnienia jakieś tam będą. Planujemy wyłączenia całkowite fragmentów dróg między poszczególnymi skrzyżowaniami, tak? Bo niestety pracę musimy jakoś wykonać i będzie się to wiązało z wykluczeniem po kolei każdego odcinka drogi między skrzyżowaniem od ulicy do kolejnej ulicy.
2: Na znaczenie planowanych prac zwraca uwagę także radny miejski Jacek Frontczak. Ulica Fioletowa pełni istotną funkcję w komunikacji na terenie Hynowa, dlatego jej modernizacja ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności.
5: 555 metrów drogi, bardzo ważnej arterii, jeżeli chodzi o osiedle kolorowe, dlatego, że to łączy lewą stronę osiedla kolorowego jadąc w kierunku Krępy, od ulicy Niebieskiej aż pod ulicę Złotą, w związku z tym transfer jest bardzo poważny, bardzo ważny, a wiem, bo też często korzystam z tych dróg, czy to jadąc samochodem, biegając, czy jadąc na rowerze.
2: Równolegle miasto przygotowuje kolejne przedsięwzięcie drogowe. Podpisano już umowę na remont ulicy Jasińskiego. Ta inwestycja ma zakończyć się w styczniu 2027 roku, a jej koszt wyniesie ponad 1 000 000 zł. Monika Wertz, Radio Plus.
1: W tej chwili w ramach ofensywy drogowej trwają prace na 50 drogach w mieście.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
6: Reklama.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Panie Pascalon,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Seria Zatrzymaj nastolatków za internetowe groźby, pozamykane szkoły. Bezpieczeństwo w sieci, polityczny spór o ustawę cyfrową. Nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Prawie cały Sejm za.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
17: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,90.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus, Zielona Góra.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Warsztaty, koncerty, kiermasze, pikniki, wspólna modlitwa. Już w niedzielę, 26 dzień papieski, organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. To też okazja, by zapytać stypendystów fundacji, jakie znaczenie ma dla nich to wydarzenie.
2: Obchody Dnia Papieskiego to wielkie święto całego Kościoła w Polsce. To zaangażowanie wielu parafii, diecezji i wspólnot. To najważniejszy dzień w roku, który pozwala podziękować darczyńcom za wsparcie w realizacji marzeń, mówi stypendystka Karolina Jaworska, która dziś studiuje Digital Marketing na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Jest to taki dzień, który dużo od nas wymaga. My też sami chcemy, że my się w to angażujemy, my się to włączamy, organizujemy, bo chcemy pokazać ludziom, że nie jesteśmy tylko dla siebie, ale też dla nich, że jesteśmy otwarci, chcemy im dać siebie i w jakiś sposób odwdzięczyć się za dobro, które oni nam darują.
2: Stypendyści przygotowali pikniki, warsztaty, wystawy, kiermasze z rękodziełem i słodkościami, bo ten dzień to też spotkanie z drugim człowiekiem, mówi stypendystka Aleksandra Jarosz.
4: Z innymi stypendystami, też spotkaniem z ludźmi, z takim właśnie wyjściem do drugiego człowieka i pokazanie tej naszej żywej wiary, pokazaniem, że my też jesteśmy właśnie w tym kościele, szczególnie tą osobą starszą na przykład, która gdzieś mogą nas nie widzieć, powiedzmy, na co dzień. Więc to jest taki niesamowicie piękny moment spotkania i bycia razem.
2: To start formacyjny powiązany z rokiem akademickim, zauważa Jakub, stypendysta od kilkunastu lat.
5: Ten Dzień Papieski jest też takim fajnym startem dla naszych wspólnot, no bo dopiero co my zaczynamy tak naprawdę rok akademicki i zaczynamy go tak z taką dużą dominantą i właśnie to może jest fajne, bo tak od początku już te nasze wspólnoty akademickie tak prężnie działają.
2: To pierwszy Dzień Papieski dla Kingi Jagódki, studentki Politechniki Warszawskiej, która nie kryje, że bardzo czekała na ten moment.
6: Dla mnie ten dzień to jest przede wszystkim poznanie tej wspólnoty, ale też pokazanie miłości Jezusa i Boga innym ludziom i jakby tutaj przekazanie dobroci, bo my otrzymujemy jako stypendyści wiele dobra od ludzi. Nie tylko materialnego, ale też każda modlitwa, każde słowa wsparcia. Świadomość, że w naszej drodze życiowej ludzie chcą nas wspierać, że widzą w nas potencjał, chcą nam pozwolić go rozwijać. To znaczy bardzo dużo.
2: Stypendystów i fundacje można wesprzeć na wiele sposobów. Wizytówką jest strona dzieło.pl, ale jak podkreśla Paulina Worożwit, menadżer kampanii społecznych, najważniejsza w czasie obchodów jest e-zbiórka.
7: To jest to wirtualna puszka, czyli takie narzędzie, które dzisiaj najszybciej pozwala spłacić pieniądze i w taki sposób właśnie wesprzeć to dzieło. Jest to też takie nowe narzędzie, które my chętnie wspieramy, dlatego że ono tak jakby osobno wskazuje też na to, co za te pieniądze udało się zrealizować dla stypendystów. Są tam konkretne rzeczy wymienione, co oni mogli sobie kupić, gdzie mogli pojechać i w jaki sposób wspiera ich tą formację duchową i też taką związaną właśnie z kontynuacją naukową.
2: W całej Polsce w Dzień Papieski w niedzielę towarzyszyć będzie także zbiórka uliczna, mówi Kasper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
8: I warto włączyć się w to wszystko, co przygotowują parafie. Wiele jest takich oddolnych inicjatyw, nabożeństw, spotkań modlitewnych, spotkań wspomnieniowych o świętym Janie Pawle II. Cały Kościół w Polsce będzie przede wszystkim 11 października, ale nie tylko 11 października, bo i wcześniej, później świętową. Drodzy Państwo, włączmy się w to wspólne świętowanie. Gorąco zapraszam do tego, żeby w ten Dzień Papieski pomyśleć o świętym Janie Pawle II, pomyśleć o Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, spotkać naszych stypendystów, rozpoznacie ich Państwo po żółtych chustach. Mam nadzieję, do zobaczenia na ulicach polskich miast.
2: Każdy Dzień Papieski połączony jest z galą rozdania nagród Totus Tus. Jak przyznają stypendyści, z którymi rozmawiałam, dla nich ma to szczególne znaczenie, bo zwycięzcy są przykładem, jak wcielać w życie dziedzictwo patrona Fundacji Jana Pawła II. Szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń związanych z Dniem Papieskim można znaleźć na stronie dzieło.pl i w mediach społecznościowych Fundacji. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Stypendyści z naszej diecezji będą w najbliższą niedzielę uczestniczyć we mszach świętych w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Zaangażują się w posługi liturgiczne i pomogą w przeprowadzeniu zbiórki.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
0: Po reklamie.

0: Czas na aktualności z Watykanu.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Kardynał Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Dzięki staraniom Watykanu powstała czcionka komputerowa na podstawie pisma Michała Anioła. Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie świętować 45-lecie istnienia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Filipiński kardynał Luis Antonio Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Leon XIV zatwierdził jego wybór po przyjęciu rezygnacji 92-letniego kardynała Giovanniego Battisty Re, który pełnił tę funkcję od 2020 roku.
3: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana Kolegium Kardynalskiego przypadają na okres wakatu Stolicy Apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczynającej konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Watykan News.
2: Pismo Michała Anioła stało się czcionką komputerową. Na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra powstał krój pisma inspirowany rękopisami renesansowego mistrza.
3: Michelangelus. Tak nazywa się nowa czcionka, której wzorem było odręczne pismo Michała Anioła. Format powstał z okazji 400-lecia konsekracji Bazyliki Świętego Piotra. Twórcy nie ograniczyli się do kopiowania liter. Starali się zachować charakterystyczne proporcje, rytm i harmonię pisma artysty, który zaprojektował kopułę watykańskiej świątyni. Czcionka obejmuje ponad 500 znaków i występuje w 4 odmianach, w tym w kursywie i w pogrubieniu. Już teraz można ją bezpłatnie pobrać i zainstalować. Pod koniec roku Michelangelus ma trafić również do aplikacji Microsoft 365. Projekt służy upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Watykanu.
2: Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie wkrótce obchodzić 45-lecie istnienia. Instytucja ufundowała dotąd ponad 1100 stypendiów naukowych, ponadto na różne sposoby promuje i realizuje dziedzictwo świętego Jana Pawła II, m.in. poprzez inicjatywy kulturalne i działalność wydawniczą. O szczegółach rocznicowych obchodów, które rozpoczną się w Rzymie 19 października, mówi ksiądz Paweł Ptasznik, przewodniczący Prezydium Rady Fundacji.
4: Fundacja powstała w dniu wyboru Jana Pawła II, czyli 16 października roku 1981. Ojciec Święty przyjął wtedy propozycję stworzenia takiej fundacji, która wypłynęła ze środowisk polonijnych, zwłaszcza z Ameryki, a którą przedstawił mu ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły, który wtedy był odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków za granicą. 19 jest przewidziana na rozpoczęcie msza święta, a potem będzie audiencja u papieża Leona XIV. We wtorek sympozjum na Uniwersytecie Santa Croce, połączone z projekcją filmu Maria Matka Papieża. O 18.30 msza święta w Bazylice 12 Apostołów, połączona z zawierzeniem Fundacji Matce Najświętszej.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Po reklamie.
10: Radio Plus, Zielona Góra.
11: Piętnastoletni nożownik ze szpitala podwyżkowym, ze szkoły podwyżkowym trafi do schroniska dla nieletnich. Czterech pracowników szpitala w Sanoku rozpoczęło protest głodowy. Za chwilę też Hubert Hurkacz, który cieszy się z pokonania Nowaka Dziokowicza. Jest 17. Marcin Bartnik. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole pod Wyszkowem niedaleko Warszawy. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dole-Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak przebiegło to posiedzenie?
12: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
13: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
12: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
11: Michał Skolimowski, dziękuję za relację, a głos w sprawie ostatnich tragedii zabrał przedstawiciel Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży. Poruszony zdarzeniami biskup Artur Ważny apeluje o zatrzymanie spirali nienawiści i szacunek do drugiego człowieka.
14: Niech każdy z was ma innego za wyżej stojącego od siebie, tak mówi Ewangelia, tak? A my pogardzamy ludźmi. Młodzi biorą z tego przykład, tak? I myślę, że to jest jakiś też powód, pewno jest ich wiele, ale dla mnie takie fundamentalne dzisiaj jest zacząć mówić z szacunkiem o drugim człowieku i do drugiego człowieka.
11: Dziś w szkołach notowana była niższa frekwencja spowodowana obawami rodziców i dzieci. 4 pracowników sanockiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników.
0: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
11: Powiedziała nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w sanockim szpitalu. Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkowcami.
0: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
11: Przypomnijmy, szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym Pojawiły się zapowiedzi zwolnień grupowych, a ci pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje.
10: Wiadomości Radia Plus.
11: Polska wśród największych eksporterów jaj na świecie, dokładnie na 3. miejscu po Stanach Zjednoczonych i Holandii. W zeszłym roku produkcja osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda jaj. Dziś obchodzony jest 30. Światowy Dzień Jaja. I jeszcze krótko sport. Wielki sukces Huberta Hurkacza. Polak pokonał Nowaka Dziokowicza i sprawił w Szanghaju sporą niespodziankę.
15: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej. Pozdrowienia.
11: Mówił Hurkacz po triumfie. Polak wygrał 6-4, 6-3 i zameldował się w 3. rundzie turnieju w Szanghaju.

0: Dzisiaj w Zielonej Górze przeważa zachmurzenie, ale opady synoptycy prognozują dopiero na noc. O tej porze temperatura odczuwalna spadła do 8 stopni i nadal będzie maleć. Niezmiennie wieje z kierunku południowo-zachodniego, a siła wiatru nieco zmalała do 18 km na godzinę. Barometry wskazują 1013 hektopaskali.
1: Radio Plus. Zielona Góra.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Już po 17, a więc czas na drugą godzinę magazynu reporterów. Temperatury jak na jesień przystało są coraz niższe. Lubuszanie powoli rozpoczynają sezon grzewczy. Zanim uruchomimy piece, warto zadbać o nasze bezpieczeństwo.
2: Samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni.
1: Zanim więc rozpoczniemy sezon grzewczy, warto zadbać o nasze kominy. Więcej na ten temat już za kilka minut. I oczywiście przed 18:00 coś nie tylko dla fanów czterech kółek. Jarosław Zgirski przygotował dla nas nowinki motoryzacyjne.
3: Europa w chińskiej karcie dań podawana jest na ostro, o czym przekonuje unijna próba ograniczenia eksportu aut hybrydowych z państwa środka. O tym dziś w magazynie, a także dlaczego auta elektryczne wciąż są w Polsce mało popularne, za to popularna jest jazda samochodem. W teście zaś Alpine A390, mocarny elektryk idący śladem Kupry.
1: Dorota Gut, witam na naszych zegarach 13 minut po 17, a w przebojach z tą nostalgii już teraz Lady Punk.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
15: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
17: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
0: Po reklamie.
18: Radio Plus. Zielona Góra.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów rozsadzy. Stanowią one ponad połowę wszystkich pożarów budynków mieszkalnych w Polsce. Dlatego tak ważne są okresowe przeglądy i regularne czyszczenie przewodów kominowych. Materiał Marcina Prejsa.
2: Pożar sadzy w kominie to w sezonie grzewczym nadal częste zjawisko. Niestety również bardzo niebezpieczne, przekonuje Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
3: No samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy. Szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane, poszycia dachu, czy konstrukcji ogólnie poddasza.
2: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów.
4: Komin raz na jakiś czas trzeba wejść na dach i przeczyścić. Przychodzi kominiarz, no bo takie są zasady teraz. Nie w razie nieszczęścia to musi mieć dokument, papier, że miał czyszczony.
5: Co roku jest czyszczony. Muszę się czuć bezpiecznie, że tu się nic nie zadzieje od strony kominów. Już kominiarz mnie zapisał w kalendarzu i co roku się przypomina.
6: I przychodzi.
5: Tak jest.
7: No akurat ja mam brata kominiarza, także u mnie to nie ma problemu. Po rodzinie to wiadomo, że przyjedzie i wyczyści co sezon, jak trzeba. Przed sezonem zimą na pewno czyścimy.
2: Nie wszyscy jednak o tym pamiętają, mówi kominiarz Damian Paliwoda, który widział w swojej pracy także takie kominy, które nie były czyszczone od wielu lat.
8: No niestety tutaj po stronie użytkowników często spotykam, że są duże zaniechania. Te kominy nie były kontrolowane już od kilku lat. Nie są regularnie czyszczone. Często spotykam duże ilości sadzy. Próbujemy przygotować do sezonu te kominy. Natomiast no wiadomo, że zaniechania powstały wcześniej. Każdy czeka na ostatnią chwilę, aby te kominy wyczyścić. No i w tej chwili mamy pewne ręce roboty.
2: Bo bardzo ważne jest to, by komin został wyczyszczony przed sezonem grzewczym. Jednak jedno czyszczenie w ciągu roku to zdecydowanie za mało, mówi Józef Wójcik ze Straży Pożarnej.
9: W przypadkach, które odnotowujemy i jedziemy na miejsce, każdy właściciel ma przegląd kominiarski, ważny, ale ten kanał dymowy jest, tak potocznie powiem, zapchany i ulega zapaleniu. Po prostu musimy kontrolować. Myślę, że raz na kwartał minimum powinniśmy sprawdzić sami lub wezwać osobę, która po prostu wejdzie, sprawdzi ten kanał dymowy.
2: Zwłaszcza jeżeli w piecu palimy węglem, drewnem czy peletem, bo wtedy sadzy w przewodzie kominowym może osadzać się naprawdę dużo. W przypadku opalania gazem czy olejem czyszczenie powinno odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Co roku musi zostać przeprowadzona również okresowa kontrola przewodów kominowych. Marcin Prejs, Radio Plus.
1: Warto o tym wszystkim pamiętać.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: Nowe ceny na stacjach paliw zaskakują. Resort Energii podniósł maksymalną cenę paliw i są one o kilka groszy na litrze wyższe niż wczoraj. To efekt rosnących cen ropy naftowej i paliw gotowych na światowych giełdach. Ceny paliw po wprowadzeniu trzeciej tury pakietu CPN obniżyły się tydzień do tygodnia na starcie programu o ponad 1,30 zł na litrze. Jednak obecny poziom kosztów po uwzględnieniu ustabilizowanych cenach w ostatnich okresie znów ma tendencję zwyżkową. Nie służy temu obecna sytuacja w konflikcie USA-Iran i starć zbrojnych na wodach cieśniny Ormus. Wyższe ceny hurtowe diesla i benzyny oznaczają, że znów na pylonach stacji ceny oleju napędowego przekroczą barierę 8 zł za litr, a benzyny zbliżą się do 7 zł. Kierowcy muszą zatem trzymać się za kieszeń, a także blisko głośników, bo resztę informacji ze świata czterech kółek już teraz przekaże Jarek Zgirski. Pora na Auto Plus.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry zmotoryzowanym i tym, którzy trzymają się uchwytów. Tak, tak, w Europie radzimy się trzymać, bo w motoryzacji ostra jazda trwa już od jakichś 2-3 lat. No i wszystko wskazuje na to, że miło już było. Chiny odrzuciły unijny wniosek o dobrowolne ograniczenie eksportu samochodów hybrydowych. Od dłuższego czasu wiadomo było, że Unia Europejska chce ucywilizować obrót samochodowy po dobroci, a nie siłowo. Bruksela więc proponowała, aby udział chińskich samochodów hybrydowych w unijnym rynku spadł z ponad 33% do około 15%. Z informacji dziennika Financial Times wynika, że prawdopodobną reakcją Komisji Europejskiej będzie teraz wprowadzenie jednostronnych kwot i dodatkowych ceł, a to prosta recepta na wojnę handlową z Pekinem. Chodzi o to, by wyznaczać kwoty importowe oparte na dotychczasowych wolumenach i nakładać wysokie cła na pojazdy spoza takiej puli, ale sprawa komplikuje się jednak, bo oznacza to także restrykcje dla Wielkiej Brytanii, Korei Południowej czy Japonii, a więc krajów leżących poza obszarem unijnym. Francja i Niemcy chcą twardych negocjacji, ostrzegając przed głębokim kryzysem branży motoryzacyjnej w Europie. Jak zatem łatwo przewidzieć, szanse na dogadanie się obu stron są nikłe, a stawka zbyt duża, by odpuścić. Komu odpowiada ten roller coaster, to niech szykuje popcorn i obserwuje, co dalej. Program CPN od paru dni już działa, jednak różnice cenowe między poszczególnymi rodzajami zasilania wciąż są znaczne. Z analiz portalu superauto.pl wynika, że patrząc na koszty miesięcznego tankowania, najdroższa jest wciąż tak zwana miękka hybryda zasilana olejem napędowym. Na kolejnych zaś miejscach plasują się benzyniak, później elektryk ładowany wyłącznie na stacjach publicznych oraz klasyczny diesel i pełna hybryda, czyli HEV. Zwycięzcą zaś rankingu rodzajów zasilania został elektryczny Nissan Leaf, ładowany w domu lub w miksie dom plus stacja publiczna, a także Dacia Duster napędzana autogazem, czyli silnikiem EcoG z LPG. Różnice kosztów względem aut benzynowych w ich przypadku są niższe o połowę ze wskazaniem na elektryka, no ale skoro auta elektryczne są tak niskokosztowe, to dlaczego w Polsce wciąż ich sprzedaż kuleje? Aleksander Mazan, dyrektor do spraw partnerstw strategicznych w superauto.pl, wskazuje kilka kluczowych czynników.
3: Jednym z kluczowych powodów słabej sprzedaży jest brak atrakcyjnych form finansowania elektryków. Firmy leasingowe stały się bardzo ostrożne, obawiając się szybkiej utraty wartości przez pojazdy elektryczne. Do tego dochodzi jeszcze brak dotacji. W efekcie raty za elektryki znacznie wzrosły w stosunku do poziomów zeszłego roku. Skutek jest taki, że koszty wynajmu czy leasingu aut elektrycznych stały się większe od analogicznych kosztów dla aut spalinowych. Za cenę miesięcznej raty auta elektrycznego można nierzadko wynająć samochód spalinowy o klasę wyższy w gamie modelowej danego producenta. Za cenę elektryka klasy średniej można natomiast znaleźć na rynku ofertę samochodu spalinowego klasy premium. Co z tego, że na paliwie oszczędzimy wspomniane 600 zł, skoro rata za auto elektryczne będzie wyższa, na przykład o 1000 zł, czy nawet więcej?
2: Przypomnieć należy, że w Europie po raz pierwszy sprzedaż elektryków jest wyższa niż sprzedaż aut z silnikami spalinowymi. Z drugiej strony spójrzmy na to inaczej. Polak zazwyczaj działa racjonalnie, zatem gdy tylko uzna, że to mu się opłaci, w te pędy ruszy do salonów. Specjaliści od kosztów i marketingu mają więc w koncernach robotę na najbliższe lata zapewnioną. Fabryka w Jaworznie jest już chyba na ostatniej prostej. Wygląda na to, że pieniądze lubią ciszę i nie bez przyczyny niewiele się o tym ostatnio mówiło. Teraz jednak wygląda na to, że fabryka mająca produkować wraz z Foxconnem pojazdy elektryczne chyba ruszy. Na oficjalnej stronie internetowej Electromobility Poland trwa trwa rekrutacja na wiele stanowisk związanych z produkcją samochodów oraz obsługi maszyn i budynków. Chodzi nie tylko o średni szczebel zarządzający, ale na przykład o inżyniera do spraw współpracy ze studiem stylistycznym wnętrza pojazdu, kierowników inżynierii produkcji spawalni i lakierni czy głównego specjalisty do spraw transportu i ceł. Przypomnę, podpisanie umowy joint venture z tajwańskim gigantem planowane jest na jesień bieżącego roku. Uruchomienie produkcji z kolei jest planowane na 2029 rok, a jednym z warunków, jakie stawia strona polska, jest transfer know-how, rozwój własnych kompetencji technologicznych oraz lokalnego zaplecza produkcyjnego. Teraz przerwa, a po niej czy samochody to dobre miejsce na jesienną handrę, zaś w teście Alpine A390 400 koni zaklęte w elektrycznym parkurze.
1: Auto Plus.
4: Reklama. Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: A gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Po reklamie.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Drugą część magazynu zacznę od optymistycznych wiadomości. Duch w narodzie nie ginie, a co najważniejsze, nie ginie wśród zmotoryzowanych. Badanie ARC Rynek i Opinia wskazuje, że narzędziem poprawiającym nastrój wśród kierowców jest prowadzenie samochodu. Aż 62% przebadanych Polaków deklaruje, że jazda samochodem poprawia im nastrój, prawie zaś 3/4 czerpie przyjemność z prowadzenia auta. Niemal połowa kierowców przyznaje, że czasami wyrusza w drogę bez konkretnego celu, a dla wielu czas spędzony za kierownicą to wręcz sposób na uporządkowanie myśli i chwilę dla siebie. Z badania wynika, że ponad 3/4 kierowców docenia poczucie swobody, jakie daje samochód, a blisko 90% podkreśla, jak ważne jest dobre samopoczucie we wnętrzu auta. I jak tu wierzyć zapewnieniom, że jesteśmy o krok od autonomizacji transportu? Hej, auto do dużego pokoju, proszę. Serio? To ja proszę w takim razie o teleportację, przynajmniej nie będę się denerwował ową ślamazarnością komputerów. Idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Jeśli ktoś wie, co to jest fastback, to gratuluję fachowej wiedzy motoryzacyjnej. No okej, po co tylko ten wywód? Bo fastbackiem jest Alpine A390, nasz dzisiejszy bohater, którego można scharakteryzować krócej. To po prostu kolejny SUV crossover, tyle że przysadzisty. No tak, nadwozie jest ładne, agresywne i wyraziste, co podkreślały jeszcze 21-calowe koła. Środek pojazdu też robi wrażenie, bo auto stylizowane jest na sportowe, co podkreślały karbonowe wstawki deski rozdzielczej. Sportowe nie znaczy spartańskiej, bowiem liczba umilaczy jest w A390 znaczna, nie mówiąc o świetnie brzmiącym systemie nagłośnieniowym Devialet. Znajomy widok dużego pionowego ekranu centralnego upewnia, że Alpine należy do Renault, a ultraprosty sposób wyłączania pikaczy sprawia, że praktycznie nie trzeba już się rozwodzić nad ergonomią obsługi tego auta. No, jest ona intuicyjna, choć do zmiany biegów trzeba się przyzwyczaić, bo zamiast manetki mamy 3 przyciski. Kto wcześniej mieszał dźwignią, musi się przestawić. Wyjaśnienia za to wymagają niektóre przyciski na kierownicy. Z prawej strony mamy czerwony przycisk, nie wiem, overboost, overtake, który w trakcie jazdy na wprost działa jak dopalacz. Z kolei niebieski przycisk po lewej stronie kierownicy to RCH, który odpowiada za łagodne lub bardziej agresywne tryby rekuperacji, czyli odzyskiwania energii z hamowania. Jazda Alpine A390 może nie daje radości równej klasycznym sportówkom, ale jest już bardzo blisko. Pracuje na to także napęd na obie osie, oparty na 2 silnikach z tyłu, po jednym na każde koło. Łatwo więc wyobrazić sobie, że skoro 400 koni zaprzęgniemy do roboty, to wrażenia będą ponadprzeciętne. Tyle tylko, że zawieszenie niestety nie dorównuje możliwościami układowi napędowego. Jest za miękkie, nawet w trybie sport nie czuje się tego auta tak dobrze, jak twarde, jak taboret hot hatche w stylu dawnej Hondy Civic Type-R chociażby. Owszem, napęd 4x4 stara się zacieśniać zakręty, minimalizować podsterowność, ale wyraźnie odczuwana jest masa pojazdu. Kierownica też chodzi zbyt lekko, co potęguje wrażenie jazdy na desce surfingowej, podczas gdy w rzeczywistości leży ona na grubym materacu. Bateria trakcyjna tego elektryka ma pojemność 89 kWh, no ale wykorzystanie jej nie jest trudne, bo wystarczyło pojechać z prędkością autostradową, by zużycie dobiło do 29 kWh. Przeciętnie na trasie jest to 26, zaś niezwykle spokojna jazda skończyła się średnio około 20 kWh. Jak łatwo policzyć, przeciętny zasięg oscyluje od około 400 km do 350 km. Na szczęście ładowanie nie trwa długo, w pół godziny da się uzupełnić energię od 10 do 80%, więc źle nie jest. Podsumowując, w testowanej wersji GT Alpine A390 to samochód ciekawy, jest jednak niszą, która szuka swojej drogi, podobnie jak niegdyś Cupra. Czy odniesie sukces? Kto wie. Jednak cena testowanej wersji opiewająca na ponad 360 tysięcy złotych może niejednego wystraszyć, bo to już okolice klasy premium. Czy będzie sukces podobny do hiszpańskiej marki? Oby tak, bo konkurencja jest dla nas nabywców błogosławieństwem. A za tydzień elektryk z ludzkim obliczem, czyli jak się jeździ Suzuki e-Vitarą. Tymczasem pora się już żegnać. Pamiętajcie o tym, że warunki drogowe w weekend znacznie się pogorszą, więc trzeba to uwzględniać w kulturze prowadzenia. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.

0: całym kraju zatrzymano 19 osób, w żadnej ze szkół nie doszło jednak dziś do aktu agresji. Za chwilę też podsumowanie kampanii wyborczej w Krakowie oraz krokusy, które zakwitły w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Jest 18. Marcin Bartnik. Po tragediach z ostatnich dni ponad 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach w całej Polsce. Zatrzymano 19 osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Na Mazowszu, gdzie doszło do serii tragedii, wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Krzysztof Płowecki.
1: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych, psychologów i pedagogów.
2: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
1: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
3: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
1: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
0: W całym kraju skontrolowano dziś ponad 15 tysięcy szkół, o czym przypominał Krzysztof Płowecki. To była kampania oparta na pozwach w trybie wyborczym. W sumie kandydaci złożyli 6 pozwów, 3 sąd rozstrzygnął na korzyść Łukasza Gibały, 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej, a 6 nadal czeka na ostateczną opinię sądu. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
4: Bardziej emocjonujące, lecz mniej merytoryczne, takie w porównaniu z kampanią przed pierwszą turą, były 2 ostatnie przedwyborcze tygodnie, komentował dla nas Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5: Brakowało debat.
4: Zamiast debat było 6 pozwów w trybie wyborczym. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał Radosławowi Sikorskiemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Na wokandzie nadal toczy się kolejny pozew sztabu Moniki Piątkowskiej. Przedmiotem sprawy jest bezprawne rozpowszechnianie przez Gibałę nieprawdziwych twierdzeń, że Aleksander Miszalski przeznaczył ponad 3 miliony złotych z budżetu miasta na sfinansowanie kampanii antyreferendalnej. Dodam, że żaden z dwójki kandydatów nie otrzymał oficjalnego wsparcia od przeciwników z pierwszej tury.
0: Po miesiącach milczenia Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa odwołany w majowym referendum, w poście w mediach społecznościowych postanowił poprzeć Monikę Piątkowską. Swojego poparcia kandydatce udzielił również Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa. PiS składa w Sejmie projekt ustawy zakazujący sprzedaży wysokoprocentowych małpek. Jak napisał w mediach społecznościowych, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, zakaz miałby objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. Przypomnijmy, w czwartek wieczorem Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Październikowe krokusy zakwitły w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Anomalia przyrodnicza może być spowodowana ciepłym miesiącem. To nie jedyny tego typu przypadek.
7: 2 lata temu w Puszczy Noteckiej właśnie borówki zakwitły. Mieliśmy też, zdarzało się, że bezczarny gdzieś tam na okrajkach, czyli takiej granicy lasu z polem, gdzie jest więcej ciepła, światła.
0: I w związku ze zmianą klimatu może być ich więcej, mówi Tomasz Maćkowiak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Zmiany przynoszą też jednak nowe gatunki inwazyjne, które wypierają rodzime i mogą szkodzić bioróżnorodności. Wśród roślin jest to na przykład nawłoć kanadyjska.
7: Możemy się spodziewać obcych innych gatunków, które mogą wkraczać do naszego kraju, bo gdzieś przez to, że jest ciepło, one przetrwają. Po prostu obce gatunki, no takim przykładem jest szopracz, który sobie tutaj wędruje po naszych wielkopolskich lasach i to mówię z przykrością, ponieważ jest to doskonały łowca.
0: Szopracz niszczy m.in. lęgi rzadkich ptaków.

0: Według synoptyków dzisiejszej nocy utrzyma się w Zielonej Górze zachmurzenie całkowite. Możliwe są także opady deszczu, zwłaszcza w okolicach północy. Temperatura odczuwalna spadnie do 4 stopni. Do rana utrzyma się północno-zachodni kierunek wiatru o sile około 18 km na godzinę. Ciśnienie spadnie do 1009 hektopaskali, a warunki atmosferyczne pozostaną przeważnie niekorzystne.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Rowerowy Park Umiejętności na Wzgórzach Piastowskich powstanie z opóźnieniem. Inwestycja, która wygrała budżet obywatelski w 2025 roku, miała być gotowa do końca tego roku. Realizacja opóźniają jednak formalności. Park ma uzupełnić istniejące trasy single track. Rowerzyści czekają też na trzecią czerwoną ścieżkę.
1: Radio Plus Zielona Góra.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
6: Gruntowne wykształcenie, bo są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach, łączą z pasją do muzyki góralskiej. Nie tylko grają, ale też edukują i najmłodszych, i seniorów. Moimi i Państwa gośćmi będą bracia Golcowie, Łukasz i Paweł.
5: G jak Golec Orkiestra. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

0: Zielonogórskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zaprasza w niedzielę na akcję Daj pieskom pobiegać. 11 października będzie można zabrać podopiecznych przytuliska na spacer i spędzić z nimi trochę czasu. Chętni są mile widziani przy ulicy Szwajcarskiej 4 od 10 do 13 oraz od 16 do 18. To okazja, by poznać psy, które wciąż czekają na nowy dom.
1: Radio Plus Zielone.

0: Październik to miesiące profilaktyki raka piersi. Lubuszanki w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać mammografię raz na 2 lata. NFZ przypomina także o comiesięcznym samobadaniu piersi, które powinno wykonywać każda kobieta po 20 roku życia. Ważna jest również profilaktyka raka szyjki macicy. Kobiety w wieku od 25 do 64 lat mogą skorzystać z bezpłatnego testu HPV-HR. Szczegóły programów i dostępnych badań można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Piłkarskie emocje w Zielonej Górze. Jutro Lechia zmierzy się z rezerwami Legii Warszawa. Spotkanie 10 października o 18 na Dołku. Kibice są oczywiście zaproszeni do głośnego wspierania zielonogórskiej drużyny z trybun.
1: Radio Plus Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus Zielona Góra.
4: Sąd aresztował 19-letniego nożownika ze szkoły w Ostrołęce. W przyszłym tygodniu znów droższe tankowanie. Końcówka kampanii w Krakowie bez debaty kandydatów. Jest 19. Marcin Bartnik. Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce pod Wyszkowem ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
4: A po atakach dziś policyjne patrole przy szkołach w całym kraju. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. To m.in. osoby, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
6: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
4: Zapowiadał Grzegorz Maziak z epetrol.pl, a wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
6: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem $100. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
4: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95, najtańszej, ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 97 groszy, a diesla 8 zł i 6 groszy. Teraz Kraków. Łukasz Gibała nie skorzystał z zaproszenia Moniki Piątkowskiej do udziału w przedwyborczej debacie w ostatnim dniu kampanii wyborczej. Przed drugą turą sztaby obu kandydatów na prezydenta Krakowa nie potrafiły się dogadać i Piątkowska z Gibałą nie stanęli do ani jednej merytorycznej dyskusji. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u sama odpowiadała na pytania dziennikarzy.
7: Zabrakło odwagi. Zabrakło odwagi, żeby stanąć przed państwem, przed mieszkańcami, przed stacjami, przed dziennikarzami. Jeśli chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, to nie wolno bać się ludzi, nie wolno bać się dziennikarzy, nie wolno bać się trudnych pytań.
4: Na krakowskim rynku debatę obserwowała mała grupa mieszkańców, którzy pytali Piątkowską m.in. o miejsce zamieszkania kandydatki, a także o podwyżki świadczeń dla najuboższych czy kwestie bezdomności.
8: Co pani zrobi z pustostana Mińsku, że są w Krakowie? Ja tam jestem wolontariuszem, pomagam ludziom bezdomnym i widzę, że naprawdę szukają.
9: To wszystko prawda, jeśli chodzi o pustostany, ponad 2000 pustostanów. Ja o tym mówiłam, że trzeba te wszystkie pustostany przywrócić miastu w ramach zapewne kilku programów. Jeden z nich to rozwinięcie programu wyremontu i zamieszkań.
4: Odpowiadała Piątkowska. Wybory w niedzielę od północy obowiązuje cisza wyborcza.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: W nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych. O tym Julia Omachel.
10: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105. z kolei w Wielkopolsce.
4: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia oraz schodzenia z wyznaczonych ścieżek.

0: Według prognoz jutro w Zielonej Górze będzie pochmurno i pod wieczór możliwe są opady deszczu. Wybierając się na mecze Lechii warto ubrać się kurtki. Choć termometry wskażą jutro 16 stopni, temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa. W niedzielę na naszym niebie zdecydowanie więcej słońca, ale pojutrze także możliwe są przelotne opady deszczu. W niedzielę będzie chłodniej, termometry wskażą maksymalnie 12 stopni.
1: Radio Plus. Zielona Góra. Radio Plus.
0: Dorota Gut, witam. Przed nami jeszcze jedna wspólna godzina.

0: Miłośnicy kolarstwa mogą wziąć udział w wyścigu YOLOBIKE Łężyckie Wertepy 2026. Start jutro o 11 na leśnym parkingu przy wieży przeciwpożarowej przy drodze szutrowej między Łężycą a Wysokim. Mężczyźni pokonają około 20 km, a kobiety około 10. Organizatorzy podkreślają, że liczy się nie tylko rywalizacja, ale też dobra zabawa. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Radio Plus Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
16: Gruntowne wykształcenie, bo są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach, łączą z pasją do muzyki góralskiej. Nie tylko grają, ale też edukują i najmłodszych, i seniorów. Moimi i Państwa gośćmi będą bracia Golcowie, Łukasz i Paweł.
15: G jak Golec Orkiestra. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.
14: Autopromocja.
15: Radio Plus, Zielona Góra.

PTTK Zielona Góra zaprasza w niedzielę na pieszą wycieczkę pod hasłem Niesiecie w domu, wędruj z nami. 11 października uczestnicy wyruszą z Tarnawy przez Łaz do Drzkowa. Na trasie liczącej około 12 km zobaczą m.in. dawne i współczesne winnice oraz wzgórza Kolebka. Zbiórka o 10.45 na przystanku M-Dbus przy placu Kolejarza w Zielonej Górze. Wycieczkę poprowadzi przewodniczka PTTK Beata Musiałowska. Radio Plus.

0: Już w przyszły piątek o 10 rusza największa lekcja pierwszej pomocy w Zielonej Górze Ekonomik dla Zielonej Góry. Rok temu w akcji wziął udział ponad 1000 osób. Dołączyć może każda chętna osoba. Na fantomach będzie można przypomnieć sobie lub nauczyć się, jak poprawnie wykonywać RKO. Na miejscu odbędzie się także pokaz sprzętu ratowniczego.
1: Radio Plus Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus. Zielona Góra.

0: reklama.
1: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radio Plus, Zielona Góra.
5: Zatrzymano 59 osób. Rząd podsumowuje działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Kardynał z Filipin Luis Antonio Tagle, nowym dziekanem kolegium kardynalskiego. Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA to sygnał dla Donalda Trumpa. Jest 20. Marcin Bartnik. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Do tragedii doszło pod Wyszkowem. Dzień wcześniej dramat rozegrał się w Ostrołęce. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa i o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński i zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
7: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
6: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
8: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
6: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
5: Przypomnijmy, dziś sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Z kolei 15-latek odpowiedzialny za tragedię w podstawówce pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Przed kandydatami ostatniej godziny, by przekonać niezdecydowanych przed drugą turą wyborów na urząd prezydenta Krakowa. O ten fotel walczą radny miejski Łukasz Gibała i senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. O wyniku niedzielnego starcia przy urnach przesądzi nie tylko frekwencja, ocenia politolog Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego.
9: Ale też zdyscyplinowanie i mobilizacja elektoratu osobistego Łukasza Gibały, no i tego elektoratu trzeciego kandydata, czyli Michała Drewnickiego, który w 2024 roku nie poparł tak masowo Łukasza Gibały, co poskutkowało jego przegraną niewielką różnicą głosów.
5: Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Kardynał z Filipin Luis Antonio Tagle, nowym dziekanem kolegium kardynalskiego, poinformował Watykan. Zastąpił on na tym kluczowym stanowisku 92-letniego kardynała Giovanniego Battista Re z Watykanu, Karol Dermoros.
10: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan kolegium kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana kolegium kardynalskiego przypadają na okres wakatu Stolicy Apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczynającej konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze na następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Vatican News.
5: Kardynał Tagle ma 69 lat i przed konklawę w 2025 po śmierci papieża Franciszka wymieniany był wśród jego możliwych następców.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA Navatemnavi Pillai.
11: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navatanam
5: Komitet Noblowski postanowił nagrodzić Pillay za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa. Ogłoszono dziś w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu, była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
5: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
4: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
11: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór i zapraszam na prywatkę. Na dobry początek hity z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Grupa Joy i Touch by Touch oraz CC Catch w piosence Cause You Are Young.

W dalszym ciągu wielkie hity z dekady lat 80., ale tym razem przenosimy się do Włoch. Umberto Tabini i Chelsea Cidiano, potem Fancy Bolero i Bad Boys Blue w nagraniu Pretty Young Girl.

0: trio Bad Boys Blue utworem Pretty Young Girl zakończyło pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
12: Let's go, girls.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: To nasza piątkowa prywatka, w niej przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Grupa Avalanche i Johnny Johnny Come Home. Potem Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa i Iwan w piosence Fotonovela. Będzie również Sabrina z przebojem Boys, Boys, Boys.

To była Sabrina, w dalszym ciągu w naszym miksie przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Silent Circle, Touch in the Night, Sandra in the Heat of the Night, Eurythmics, Love is a Strangers i Anika w piosence Japanese Boy.

0: Maurito utworem Buona Sera Ciao Ciao zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
1: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Dzisiejszego wieczoru na antenie Radia Plus dominują utwory z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Piano F i Song for Dennis, potem Valerie Dore, The Night i Ryan Simmons w utworze Lucky Guy.

0: To była Spagna i Call Me, ten włoski hit zakończył ten mix.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie na antenie Radia Plus kompozycja Dietera Bolena z duetu Modern Talking, ale tym razem występuje w swojej drugiej formacji Blue System w ich wykonaniu My Bed is Too Big, potem Rick Astley, Whenever You Need Somebody, Ken Laszlo Tonight i Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: To była Samantha Fox i Nothing's Gonna Stop Me Now. Ten utwór wyprodukowany przez trio Stock Aitken Waterman zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
1: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór na antenie Radia Plus. Taneczne klimaty, tym razem w klimatach latino. Grupa Chocolates i El Bimbo, potem Monserrat Emoliendo Café. Będą też dwa utwory w wykonaniu formacji Santa Esmeralda. Don't Let Me Be Misunderstood i House of the Rising Sun.

To był zespół Santa Esmeralda, a przed nami dwa utwory w wykonaniu duetu Otto and Hands Up i D.I.S.C.O. Potem grupa Magazine 60, Pancho Villa i Saragossa Band w nagraniu Agadu.

formacja Sarego Sabentia Gadoa, już za chwilę Smokey If You Think You Know How To Love Me, potem Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy i grupa Beach Boys w piosence Kokomo.

tym miksie jeszcze Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, Eric Carman, Hungry Eyes i kolejny utwór z filmu Dirty Dancing, Bill Medley i Jennifer Warnes w piosence The Time of My Life.

Jennifer Rose i Bill Medley z filmu Dirty Dancing, a już za chwilę Beata Bartelik i Sen na pogodne dni. Potem Paweł Kukiz i Jan Borysewicz, Jeśli tylko chcesz. Z serii polskich przebojów w tym miksie jeszcze Mafia i Imię deszczu.

Billy Joel, a nasz ostatni miks to typowe dyskotekowe hity z końca lat 70. ubiegłego wieku. Bonnie M i Sunny, potem Donna Summer i

Donna Summer, a przed nami Funky Town grupy Lips Incorporated, potem Richie Family, The Best Disco in Town, Chocolates, Kings of Clubs i Dalida wiązance Generacja 78.

Dalida, wiązanką Generacja 78, zakończyła naszą prywatkę. Zapraszam jutro od godziny 20. Kolejna prywatka na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.